Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żebym byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzie.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

Tak modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
2: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
3: Piątkowy poranek na Dolnym Śląsku zapowiada się ciepło. We Wrocławiu około 26-27 stopni maksymalnie. Do tego chmury z wyglądającym za nich słońcem, możliwość przelotnych opadów. Mamy też kolejny dzień ostrzeżenia przed burzami.
2: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
1: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
4: Jest 6, zaczynamy SK News, Marcin Procki, dzień dobry, a na początek ważne informacje dla kierowców. Problemy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. Kierowca osobówki uderzył w bariery energochłonne. To w okolicy punktu poboru opłat Nowa Wieś. Ranna w wypadku została jedna osoba. Zablokowany jest jeden pas i cztery bramki wjazdowe w kierunku Gdańska. Uszkodzone dachy i połamane drzewa w Małopolsce. W nocy nad regionem przeszły burze. Strażacy wyjeżdżali ponad 180 razy. Najgorzej było w Myślenicach i Dobczycach, mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej.
5: Łącznie uszkodzonych zostało.

0: Zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobczyce w powiecie myślenickim.
1: A burze przeszły też przez Podkarpacie, w okolicach Leżajskiej i Łańcuta. Ponad 1500 domów było wieczorem bez prądu. Dwie polskie drużyny o krok od gry w Lidze Europy. Lech Poznań zdemolował 7-0 szwajcarski FC Thun. Z kolei Jagiellonia Białystok wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. To w czwartej rundzie eliminacji. Awans jest blisko, ale trener Jagi Adrian Siemieniec podkreśla...
2: Wynik po pierwszym meczu, ale no, to jest dwumecz i musimy przede wszystkim pojechać tam na odpowiedzialności, na pełnej kontroli.
1: W walce o Ligę Konferencji Raków zremisował na wyjeździe z Hajdukiem Split 2-2, a Górnik Zabrze przegrał u siebie 2-3 z AS Monaco. Rewanżowe spotkania za tydzień.
3: Jak nas historia nauczyła, to 7-0 dla Lecha jeszcze w rewanżu może skończyć się przegraną. Hej.
4: No, super.
3: Dzień dobry.
4: Nie jest hej?
3: No jest,
4: hej.
3: No przecież piątek przybija piąteczkę. Słuchaj, jest 6 rano, ja już jestem po herbatce i po spacerku z psem. A ty po czym jesteś?
4: Ja już jestem po prysznicu, po pierwsze. Woda była ciepła z cytrynką, to też tak zdrowo.
3: Ale pod prysznicem z cytrynką?
4: Tak, i wyczyściłem ekspres do kawy i już kawusie się robi, jest dobrze.
3: No to kto wstał i coś już zrobił, coś już ma za sobą, to daje znać. Po czym jesteście? 664-402-302 i te messengerowe. Tam bla, bla, bla, bla, bla, bla.
4: Zapraszamy.
5: A pora jest taka, no, dość wczesna.
6: Daj pan spokój.

0: Trzymajcie się tam, hopy. Hold on.
1: Wszystkich oczywiście bardzo mocno trzymamy za słowo, że się odezwiecie i powiecie, pochwalicie się, co zrobiliście już do tej pory, a jest teraz 7 minut po godzinie 6.
0: To już naprawdę można trochę życia już sobie przez 7 minut ułożyć od początku programu.
1: No. No.
2: Prawda, z pieskiem już byłam, kawka zrobiona i jest ściema już w robocie.
0: Kocham panią, ściema w robocie.
1: Teraz tak po głosie, ty kto to był? Czy ktoś to od nas? Nie, od nas chyba nie, prawda?
0: Nie, u nas nikt nie ściemniał. U nas wszyscy ciężko pracują, bardzo, na wszystkich piętrach.
1: To prawda. Dajcie znać, co porabiacie, co zrobiliście już dzisiaj do tej pory.
3: Dzień dobry, SK. Ja już jestem po pierwszym porannym dotknięciu żony, a teraz w drodze do pracy. Miłego dnia.
1: No. Dotknięciu żony?
0: O, aż zacząłem zazdrościć.
1: A moja żona też mnie dzisiaj dotknęła wzrokiem. Powiedziała, wróć szybko.
0: Kurczę, mojej nie ma niestety też, no.
4: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
0: Znaczy, ja w ogóle nie mam żony, zacznijmy od tego, ale już no tak właśnie. Długo jesteśmy ze sobą, że już traktuję ją jak żonę. Oleczka.
1: Za chwilę nasza cudowna żona, czyli pani Jadzia z nami.
0: Och, już czekam na nią.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj. I co? I pani Jadzia, dzień doberek.
1: Dzień doberek.
2: Dzień dobry, jesteśmy już po przywitaniu.
1: Poranne pracowanie.
0: Ale fajnie cię widzieć znowu.
1: Was też.
0: Co? No dobrze.
2: Ja się bardzo cieszę, że się z kolei Jadzia cieszy, jak przychodzi i się wita z pieskiem moim, który jest w studiu.
0: Dzisiaj rzeczywiście chudy jest z nami.
2: Jadzia mówi, babcia przyszła.
1: Ja do ciebie przyszła.
0: Wnuczek zadowolony, my też zadowoleni. No i patrzymy, co się dzieje w prasie, na świecie i nie tylko. Przeglądamy, prasujemy.
2: Podczas jednego z ostatnich

0: Koncertów wielkiego artysty polskiego, czyli Skolima.
1: Tego Skolima?
0: Tego Skolima.
2: Takiego wielkiego artysty.
0: Nie wiem, czy widzieliście, jak Skolim wjeżdża do miejscowości jakiejkolwiek, to normalnie witają go, jakby papież przyjechał.
1: Nawet nie wiem, momentami czy nie bardziej.
2: Lecą oglądać ten...
1: Kiełbasę.
2: Tą furę.
0: A, to okay. Też, bo on, tak, i on czasami właśnie z dachu wystaje tej różowej fury, normalnie jak,
1: tak?
0: Jak z papa.
1: Habemus Colim! Wjeżdżam, no dobra, i co tam u Skolimka naszego kochanego?
0: Na jednym z ostatnich koncertów ktoś, uwaga, rzucił spod sceny telefonem komórkowym.
1: Po co?
0: No nie wiadomo, może ktoś chciał, żeby Skolim...
1: Ale w stronę Skolima.
2: Chciał pomachać, tak. Skolimowi i mu z ręki wypadł może.
0: Tak, i ten telefon walnął Skolima w głowę. Są też filmy z innych telefonów z tego wydarzenia właśnie.
2: Czyli teraz Skolim ma jedną szarą komórkę więcej.
0: Tak.
1: To jest słuszna uwaga rzeczywiście. Patrzymy dalej na nasze podwórko. Pani Sandra Kubicka.
0: Bardzo przystojna kobieta.
1: To jest dziewczyna aktualna barona, czy nie?
0: Ja już się pogubiłem. Chyba nie. Ona się chyba z baronem rozstała.
2: Rozstała się.
1: W międzyczasie pojawiło się dziecko.
0: Nowego, bogatego chyba ma takiego nowego.
1: A to nie baron.
0: To nie.
1: Ale z baronem w sensie może takim dosłownym. No dobra, nie jest baronem, ale co tam u Sandry Kubickiej? Bo z tego, co ja słyszałem, ona, i tutaj też piszą, trąbią, zrobiła sobie operację wycięcia powiek, tak?
0: To się konkretnie nazywa blefaroplastyka.
1: Blefaroplastyka?
0: I chodzi o operację opadających powiek. Podobno zabieg się udał, Sandra czuje się dobrze, a powieki już jej nie opadają.
1: I oczy są bardziej otwarte, okej. Okay. Tak.
2: Ja jak tylko wieczorem włączę film w telewizorze, to też mi powieki opadają.
0: To do lekarza.
2: Na co? Jak ta się operacja nazywa? Przepraszam, blefaroplastyka?
0: Tak, powtarzaj za mną. Blefaroplastyka.
2: Blefaroplastyka.
0: O, dokładnie.
2: Widzisz, jak ładnie? O.

0: wtorek przypomina, że jest fajnie, bo jest piątek. Jakiś taki optymizm fajny bije z tego kawałka.
1: Rzeczywiście, no, gdzie w przeciwieństwie. Przeciwieństwo do Wiktora Dyduły. Wiktor Dyduła, tak.
0: Zajrzałem w newsy i patrzę, co tam za chwilę u Marcina, bo mam dostęp do jego komputera.
1: Oj, uwaga, ma fajną tapetę?
0: Tego nie widzę akurat, ale widzę nagłówek newsów sportowych.
1: O!
0: Uwaga, czytam.
1: Czy będzie o Częstochowie?
0: Imponująca gra polskich klubów w europejskich pucharach.
1: Proszę Państwa, to jest lepsze niż Liga Mistrzów. To trzeba posłuchać.
0: 7-0 Lech Poznań wygrał, a 4-0 Jagiellonia.
1: To Lech sobie odbija tamtą przegraną, czy to było 4-1 w pierwszym meczu.
0: Przypominam, że jeszcze rewanż przed nimi.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl.
5: Castorama! W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 21 do 23 sierpnia. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
8: Zapach historii, blask nowoczesności i motoryzacja, którą po prostu trzeba zobaczyć. Od 21 do 23 sierpnia podczas Moto Classic w Zamku Topacz odwiedź stoisko Mazda i Cherry Grupa Wrubel. Czekają na Was zarówno legendarne, jak i najnowsze modele Mazdy oraz premierowe propozycje Cherry. Nie zabraknie także aut elektrycznych i technologii, które wyznaczają kierunek przyszłości. Moto Classic 2026. Zamek Topacz. Spotkajmy się z Grupą Wrubel.
9: Już w ten weekend dożynki gminne w Kobierzycach. Zagrają Lady Punk, Maleo Reggae Rockers i Jamal.
10: Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Piotr Kopeć, wójt gminy Kobierzyce.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hej, co u ciebie?
13: Zapisałem się do TB Edukacja.
12: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
13: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
12: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
13: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
12: Też bym tak chciała.
13: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
12: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
16: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2.
17: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
18: W okolicy ulicy Trzebnickiej trudno przejechać przez remont, a od jutra będą dodatkowe utrudnienia pod wiaduktem. Ta trasa zostanie zamknięta, są nowe objazdy. Dzisiaj ciepło do 26 stopni, w weekend chłodniej. Dużo.
16: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia. www.midbau.pl.
17: Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu marki Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2. impwar.bike-auto.pl.
15: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
19: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wyciek amoniaku i ewakuacja w Lublinie. To na terenie jednej z firm przy ulicy Metalurgicznej.
20: Ewakuowało się 14 osób przed przybyciem Straży Pożarnej.
19: Relacjonuje Sylwester Wójcik z Lubelskiej Straży Pożarnej. Trzy osoby zostały zabrane do szpitala. 16 lat.

0: statek bez uprawnień na niezarejestrowanym motocyklu. Zatrzymali go policjanci z Piaseczna. Jednoślad nie miał też ubezpieczenia. Na miejsce wezwano ojca nastolatka, który został ukarany mandatem w wysokości 3000 zł.
1: SK Sport News.
0: Imponująca gra polskich klubów w europejskich pucharach. W Lidze Europy Lech aż 7-0 rozbił FC Tun. Jagiellonia także pewnie 4-0 ograła Iberię Tbilisi. Za to w Lidze Konferencji także to tak dobrze nie było, no ale nie wszystko też stracone, bo Górnik Zabrze 2-3 przegrał za AS Monaco, a Raków 2-2 zremisował z Hajdukiem Split. Rewanże za tydzień. A Iga Świątek już w półfinale turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zaczęła świetnie, wygrywając pierwsze gemy. Przy stanie 4-1 rywalka przez kontuzję poddała mecz. A o awans do finału Świątek zagra z Jessicą Pegulą.
1: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
2: To były imponujące newsy. Dziękujemy Marcinowi. Dziękujemy pięknie, naprawdę. 6:32.
3: Nawet nie podziękował
2: głową.
3: Ale
2: machnął ręką tak na koniec. Tak, paluszkiem. Tych.
3: On jest po newsach, a wy po czym jesteście?
4: Cześć, pytaliście po czym już jesteśmy. Ja jestem już po pracy i idę odpoczywać. Miłego dnia dla wszystkich, pozdrawiam.
3: Aż ty, ale jej zazdroszczę. No.
2: Ale cudownie byłoby tak się przytulić, prawda?
3: A jakbyśmy nagle wyszli teraz i by sama muzyka leciała do 10:00?
2: To ja proponuję zagrać dwa utwory, a później zobaczymy.
3: To jest radio, tu się nie patrzy, to tu się słucha, proszę pana.
2: I słusznie.

0: No i dojechaliśmy do 6.38, bardzo dobrze. Piątek, 21 sierpnia. Fajnie, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
1: Taki plan się pojawił parę minut temu, żebyśmy wyszli jednak z radia i zostawili tutaj samopas ten program do 10, ale Lena napisała, że nie możemy w Messengerze. Więc jak Lena napisała, że nie możemy,
0: no to nie możemy.
1: To zostajemy.
0: I bardzo dobrze. Pytamy was cały czas, co zdążyliście zrobić dzisiaj do tej godziny, do 6.38.
2: No dzień dobry. Ja już jestem po wdepnięciu w psie kupę. No.
1: Proszę sprzątać na po szczęście. Swoich pieskach.
0: Ja zawsze sprzątam.
1: Ja też zawsze też sprzątam.
0: Ja nawet jak nie mam woreczka, to zawsze coś tam znajdę.
1: No. Najgorzej żeby to jakoś tak... zauważyłem, bo u mnie na osiedlu jest jakaś taka dziwna sytuacja, że...
0: Może trend tak zwany?
1: Taki trend. Uh-huh. Najczęściej po swoich pieskach nie sprzątają ludzie 50+. A ci poniżej 50, tak na oko mniej więcej, ci młodsi, prawie zawsze sprzątają.
0: Ale to tak... Mam to samo spostrzeżenie rzeczywiście, że jakby starszaki wtedy nie byli na tych lekcjach, na których mówili, że trzeba sprzątać po pieskach. I nie sprzątają po prostu.
1: Może po prostu jak człowiek jest stary, to już go plecy bolą i nie chce się schylać.
3: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Czyli, że co, że piesek powinien wyżej kubkę robić?
1: No, w ogóle fajnie, tak sobie w radio o 6.39 porozmawiać o kupie.
4: Reklama. Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
7: Już w niedzielę, 23 sierpnia, Resi Capital zaprasza na kawowy rave w Quorum Tower. Poczuj klimat ikony Wrocławia i

0: poznaj oferty specjalne. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
1: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
7: I po reklamie.

0: Chórki gotowe i dobrze 9 do 7.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
0: to you. Magdalena. Magdalena lepiej. Madziu, Madziu, dzień dobry, witamy, witamy z samego rana. Czy dzisiaj pierwsi jesteśmy, jeśli chodzi o składanie życzeń urodzinowych?
2: Tak, jesteście pierwsi, bo szczerze dopiero jutro.
0: No widzimy, napisałaś do nas. Nie wiem, czy dacie radę zadzwonić do mnie w sobotę. Dajemy radę zadzwonić do ciebie w piątek.
3: No, robimy to dzień wcześniej, bo my jutro poranka nie mamy. My będziemy jutro słodko spać, a ty będziesz pewnie już wtedy przygotowywać swoją imprezę urodzinową, co?
2: To znaczy właśnie dobrze, że dzwonicie dzisiaj, bo ja już muszę dzisiaj zacząć.
0: I słusznie. A kto przychodzi do ciebie na urodzinki?
2: Oj, dużo, dużo osób, bo jak widzicie, to będą takie okrągłe urodzinki.
3: I wszyscy u ciebie w mieszkaniu się zmieszczą?
2: No właśnie, zaklinam pogodę, żeby było dobrze.
0: A wtedy żeby
3: wypchnie ich się na balkon wtedy,
0: tak? 8 na balkonie, 20 w środku, jest dobrze, jest rekord.
3: I policja na dole.
0: Ja kiedyś w mojej kawalerce 40-metrowej, no, miałem 40 osób.
3: No.
0: I to było naprawdę wspaniałe. Skończyło się rzeczywiście włączeniem bezpieczników, korków od sąsiada.
3: Rzeczywiście powitałem się z policją podczas takiej imprezy, też było fajnie.
0: Ja też, przyjechali do mnie, co u pana? Ja mówię, wszystko w porządku, czy będzie cichutko? Oczywiście jest.
3: Macia, ty masz za sobą jakąś taką przygodę imprezową?
2: Nie, raczej po prostu dogadujemy się z sąsiadami, wszyscy są uprzedzeni, każdy po prostu... Wie co, kiedy i jak.
0: Ale przypomniało mi się, kiedyś mój kumpel przyjechał i zrobił mi niespodziankę na klatce czteropiętrowego bloku i odpalił racę taką kibicowską.
3: Świetny pomysł.
0: Słuchajcie, ale co się działo. Ale no tak, to takie urodzinki. No dobra, tego ci życzymy, żeby było porządnie. To jest taką, wiesz, z przytupem i żeby sąsiedzi i znajomi dopisali. I bardzo dobrze.
2: Dziękuję bardzo.
3: Macia, to na jutrzejszą imprezę stówka na materiały do sprzątania.
2: Zgadzam się.
0: Żeby było coś do polania.
3: To akurat zapas oryginalnego soku od naszego sponsora. Cały wielki karton wypchany z zapasem poleci do ciebie.
2: Super, dziękuję jeszcze
0: Wszystkiego fajnego.
1: Kursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Fajna Magda, co?
3: Fajna Magda. Magda, fajna to... jesteś, wiesz?
0: Fajnie.
2: Dziękuję.
0: Ale nie zaprosiła nas na urodziny.
3: No bo jak słyszy tę historię... Nie, Jankesa nie zapraszaj.

0: Ale czas ucieka, siódma już za chwilę, a dopiero co program zaczynaliśmy przed chwilą, no?
1: Zgadza się, rzeczywiście sporo zrobiliśmy już do tej pory. Wy też dajcie znać, co zrobiliście do tej godziny. Teraz już do 6.55 samego rana.
0: No, może ktoś już ma za sobą na przykład zwracanie butelek do systemu kaucyjnego? O tym za chwilę Marcin w newsach.
1: Bo się rozszerza jak system.
0: No, będą małpki. Zmiany.
1: Małpki powoli idą tam do tego, no?

0: cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Macie Chocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

0: że Charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
2: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
7: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
8: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Od jutra przypominam, nowa organizacja ruchu w rejonie Trzebnickiej, bo tam kolejny etap remontu. Nie przejedziemy pod wiaduktem, patrzymy na znaki. Poranek całkiem przyjemny, temperatura urośnie dzisiaj do 27 stopni, pod wieczór możliwy deszcz.
7: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
6: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
9: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Kolejne gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Najwięcej szkód wyrządziły w Małopolsce, gdzie strażacy wyjeżdżali blisko 200 razy. Ale to nie jedyny region, który ucierpiał tej nocy, o czym więcej reporter SK Mateusz Gołębiewski.
10: Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie ucierpiał. Deszcz, grad i wichury dały się najbardziej we znaki strażakom w powiecie myślenickim, gdzie strażacy wyjeżdżali do akcji 100 razy. Skutki burz dały się we znaki również służbom na Lubelszczyźnie. Strażacy musieli zabezpieczyć zerwany dach m.in. w kolonii Deszyn w powiecie zamojskim. Dziś ostrzeżenia przed burzami obowiązują na Dolnym Śląsku, w części Wielkopolski, a także w całym województwie kujawsko-pomorskim.
9: Fala krytyki ze strony rządzących i wielkie rozczarowanie medyków. To po decyzji prezydenta w sprawie tak zwanego Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
11: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan.
9: A przepisy miały usprawnić walkę z pseudomedycznymi praktykami. Prezydent zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie. A szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. We wrześniu mają ruszyć prace nad rozszerzeniem go o tak zwane małpki. Zmianie ma też ulec okres ważności bonów kaucyjnych.
12: Różnie operatorzy, różnie sklepy podchodzą do tego. Te bony w tej chwili są ważne minimum 30 dni. Natomiast chcemy pochylić się na tym w nowej legislacji, żeby te bony były dłużej ważne.
9: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Tylko w lipcu zebrano 900 milionów opakowań z kaucją.
13: Jankę z Kama i Wiktor.
14: Jankę z Kama i Wiktor.
13: W Radiu SK.
15: Ja też się troszkę dorzuciłem z butelkami, no.
16: Kilka razy też byłem ostatnio. Super, to takie uczucie stania w kolejce i jeszcze jak się komuś wyleją resztki z tyłu, z przodu, ktoś po mleku, ktoś po piwku.
17: Nie o tym, nie o tym. 2 minutki po godzinie 7. Co zrobiliście do tej pory? To jest bardzo ważne pytanie.
18: Wypita kawa, awantura z facetem zaliczona, można jechać do pracy, byle do 15.
16: Tak zwany poranny zestawik obowiązkowy.
17: Fajnie jestem facetem tam, no, że już po.
16: Dobrze, że ty nie masz faceta. Znaczy nie, masz mnie! No.

0: Ludzie, 9 minut po godzinie 7.
1: Kawkę? Kawkę, kochanie? Kawkę? Coś?
0: Nie wiem, czy mogę tyle, bo mi pikawa mi wysiądzie. Piję i nie działa jakoś. Chyba już jestem nieczuły na kofeinę.
1: Ja też tak mam trochę, ale tylko tak sobie piję dla smaku.
0: Musimy przejść na coś innego.
2: Ale legalnego oczywiście.
1: Czyli co?
0: No nie wiem, no jakieś wyciągi z jakichś gujaw albo jakichś innych takich rzeczy.
1: No dobrze, może potrzebne są wakacje. Na wakacjach robimy różne rzeczy, dziwne rzeczy. 4 metry i 15 centymetrów wysokości ma największy plażowy zamek w Polsce, brawo!
2: Brawo, naprawdę!
1: Oklaski! Nowy rekord został ustanowiony w Kołobrzegu.
0: Aha.
1: Pan przyszedł.
0: Aha,
1: w tamtym roku też był, jak się okazało.
0: Znajomi pewnie też pomagali.
1: Dokładnie, i znajomi, i nieznajomi, bo plażowicze też nosili wiaderka, tak?

0: 15 cm. Jest nowy rekord. Trwała budowa 10 godzin. Pan przyszedł sobie rano. W tamtym roku też był. W tamtym roku był zamek ponad 3-metrowy. W tym roku ponad 4-metrowy. Szybciutko. 10 godzin i pyk. Mamy to.
1: Trzeba w końcu zebrać kontakty do tych ludzi, do tego faceta w szczególności i zapytać się, czy by nie przyjechali tam pod Łódź i w końcu to tego CPK tam nie zbudowali.
0: Żeby szybciej. Jankes. Kama. Wiktor. W Radiu SK. Centralny. Jak to było? Centralny?
1: Piasek komunikacyjny.
0: Komunik właśnie. To jest piasek.

0: śpiewam sobie.
1: No zapraszam do mikrofonu, no.
2: Zapraszamy!
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Tak jest, to jest ten moment, to jest ta chwila, czyli sierpniowe wydanie magazynu SK Story i cały zestaw naszych gadżetów, który znajdziemy w piwnicy, wam zapakujemy.
4: Zapraszamy oczywiście, bierzcie wszystko i częstujcie się oczywiście. 664-402-302. Uwaga, uwaga, kto ma jakiś stary zestaw gościomówiący, no to...
1: To odpada z gry. Halo, kto tam? Dzień dobry.
5: Halo, cześć, witam, Robert z tej strony.
4: Pierwszy.
1: Robercie, weźmy. Na rozgrzewkę, z czego się robi frytki?
5: Z ziemniaczka.
1: Dobrze.
4: Najdrugie. Drugie. Ale kiedyś jadłem inną wersję. Dobra, uwaga. Co się stało pod Legnicą? Wczoraj mi to kolega powiedział. Skąd to wziąłeś w ogóle?
1: Z życia. Co się stało pod Legnicą?
5: Polegnę, nie wiem.
4: Tylko nie mów tego.
1: Nie ale, powiem.
4: Znaczy, bo możemy powiedzieć...
1: No jajecznicą, no. Halo, dzień dobry, kto tam jeszcze?
4: Takie jest powiedzenie, które się nie nadaje na antenę oczywiście.
1: Halo, dzień dobry.
4: Halo.
1: Dzień dobry.
4: Ale jakby ktoś chciał wiedzieć, co się stało pod Legnicą, no to...
1: No to pewnego chłopa trzeba zapytać.
4: Tak. Albo w sieci sprawdzić.
1: Kto przy telefonie? Dzień dobry.
6: Halo.
1: Dzień dobry. Kto tam?
6: Dzień dobry, Maciek z
4: Legnicy. I lecimy dalej. Trzecie, no to ty już, że już nie odpowiedział?
1: Sam sobie to włączyłem.
4: Dobrze.
1: Czym się różni spódnica od sukienki?
6: Długością.
1: Nie, no ja.
4: No dobrze,
1: długością?
4: No to.
1: Długością?
4: No długość, no długo.
1: No tak, no to krótko,
4: a tam długo. No tak, dobrze. Spódnica do pasa, a sukienka od stóp do szyi, powiedzmy. Lećmy. W którą stronę najczęściej wygięty, zagięty jest banan?
6: No w lewo.
1: Dobrze.
4: Ale jak się obróci go, to już jest prawo. Oj, tak to działa. Dobra, lecimy dalej.
1: Piąte. Ile punktów karnych można dostać za przejechanie na czerwonym świetle? 5, 10 czy 15?
4: Tera-ta-ta.
6: 10.
1: Nie, 15.
4: I nie wolno, tak przy okazji, tak rzeczywiście. 15 punktów, uważajcie na siebie. Nie wolno tego robić, jest to bardzo niebezpieczne. I jeszcze 5 stówek od razu dostajemy kary.
1: Halo, dzień dobry. Kto wjeżdża na szóste pytanie? Tu jakieś pogłosy.
4: Halo, dzień dobry. Dzień dobry, tu SK. Dzwoń do radia, nie pogadamy.
1: Halo, dzień dobry, tu radio.
7: Halo.
4: O, no dobra, szybciutko próbujemy.
3: Szóste.
4: Uwaga, jak ma na imię Skolim? Andrzej, Konrad czy Henryk?
7: Konrad.
4: Dobrze.
3: Siódme.
1: Uwaga, jesteś psem i kłócisz się ze swoją żoną. Jak to brzmi?
4: Psem? No.
1: ale się pokłóciła.
4: Dobra, okej. Okay. Zaliczono oczywiście. Gratulacje. Mamy dla ciebie prezenty. Nasze SK-owe gadżety. Co dorzucamy jeszcze?
1: No, do tego magazyn SK Story.
4: Sierpniowe
1: wydanie. No tak. Panie, to jest najlepsza gazeta w Polsce.
4: Gratulujemy. I przesłanie twoje z samego rana w piątek 21 sierpnia.
7: Weekendunio.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Zgadzamy się. Potwierdzamy.

0: Tomek napisał do nas, że on dzisiaj przejechał nie na czerwonym, ale na pomarańczowym. Ile mu grozi punktów? No bo na czerwonym 15 punktów karnych. Na pomarańczowym to nie.
1: To jest tylko pogrożenie palcem. To jest niech pan lepiej uważa.
0: Tak. Blisko 15, ale to się nie tak. Uważajcie na siebie. Szerokości życzymy wam samego rana i bezpiecznej podróży w piątek 21 sierpnia. I nie siedzimy w telefonach. To jest bardzo ważne.
1: I zróbcie głośniej, bo za chwilę newsy.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabatem masz, kupuj.
2: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Zatrzymaj lato z Magnolia Park. Już w piątek i sobotę od godziny 11 czeka na Ciebie mnóstwo letnich prezentów. Letni vibe trwa nadal, dlatego czekają na Ciebie darmowe lody w aplikacji Spot oraz specjalne nagrody za zeskanowane paragony, karty prezentowe i gadżety idealne na trwające lato. To wszystko w puli nagród. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Magnolia Park. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę od godziny 11 w Magnolia Park.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Dacia Nawrot Długołęka. Nawrot.dacia.pl.

0: pasja życia. Tu każdy projekt nabiera życia. Pasmanteria Zaczarowany Guzik. Stoisko 15-13, Alejka Niebieska. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2.
2: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
3: Korzystajmy z piątkowej pogody. Ładna i ciepła dzisiaj, do 27 stopni we Wrocławiu. Pod wieczór zaczną zbierać się chmury. Jutro około 20 i deszczowo. Kto gubił się w tym remoncie na Trzebnickiej, od jutra troszkę może być gorzej. Kolejne zamknięcie pod wiaduktem.
1: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia. www.midbau.pl.
2: Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu marki Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2. impwar.bike-auto.pl.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
4: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. 23-latek, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków, zatrzymany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci trafili na jego wpis na internetowej grupie o tematyce broni palnej. Wiadomo, że to mieszkaniec województwa lubelskiego, usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 20 lat więzienia. A kierowca ciężarówki na polskich numerach, zatrzymany na niemieckiej autostradzie, miał ponad 3,5 promila alkoholu. Kierowca zwrócił uwagę innych swoją niepewną jazdą.
5: SK Sport News.
4: Dwa polskie kluby blisko Ligi Europy. W czwartej rundzie eliminacji Lech Poznań 7-0 rozbił szwajcarski FC Thun. Jagiellonia za to 4-0 pokonała Iberię Tbilisi. Natomiast w Lidze Konferencji Górnik Zabrze 2-3 przegrał z AS Monaco, a Raków 2-2 zremisował z Hajdukiem Split. A głośny transfer mamy w Ekstraklasie. Nowym napastnikiem wieczystej Kraków został Eftimios Kulouris. Grek jest dobrze znany w Polsce. Grając w Pogoni Szczecin został królem strzelców, a ostatni sezon spędził w Arabii Saudyjskiej.
6: Jankes,
7: Kama
6: i Wiktor.
8: To jak po grecku, to kalimera. Dzień dobry wszystkim.
9: Dzień dobry, a po włosku kolacjone.
8: Nie, buongiorno, jakie kolacjone.
9: Kolacjone to jest śniadanko, no nieważne.
8: Jesteście już po kolacjone, czy nie? Po czym w ogóle jesteście w ten piątek z samego rana? Co udało wam się zrobić?
10: SK, ja zdążyłam mieć załamanie nerwowe, bo idę dzisiaj pierwszy dzień do pracy po urlopie.
9: Zapraszamy oczywiście. Będzie pięknie, wszyscy czekamy.
8: Tu radiowa grupa wsparcia emocjonalnego. Pamiętajcie, jesteśmy w tym razem.
9: Zapraszamy. Twój piesek chudy, co ty chcesz ode mnie?
8: No pewnie jeść.
9: Daj głos.
8: Nie dawaj mu nic.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: Dokładnie 7:37. Cieszę się, że mogłem panu pomóc.
0: Dziękuję bardzo. Ja odbiorę telefon może.
1: Dzień dobry.
0: Halo.
2: Dzień dobry, ja wracając z pracy wjechałam do jednego ze sklepów po śledziki, bo dziś na obiad ziemniaczki w mundurkach ze śledziem i śmietanką. Pozdrawiam wszystkich i życzę udanego weekendu.
1: Kurze, jak dawno nie jadłem tej potrawy, właśnie pani mi przypomniała.
0: Jezuś. Był kiedyś taki lokal w Warszawie, pamiętam, byłem, ale już go nie ma, to wieczorami tam chodziło się.
1: Aha, i co tam dawali?
0: Było dużo ludzi i było właśnie śledzie.
1: Ale nie było śmietany, nie było ziemniaków.
0: Nie, były ziemniaki, śledzie i coś do picia. I do widzenia.
1: To było naprzeciwko chyba prezydenta.
0: Tak.
1: A właśnie. Nie. Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry, po czym wy jesteście i co się dzieje u was w piątek?
3: Cześć, siostra. Ja tak nagminnie tuliłam się i całowałam obcego faceta w tyłek. Ja czekam na policję i niestety składki polecam.
0: A mówiliśmy uważać przecież, uważać, grzecznie jedziemy, nie siedzimy w telefonach, nie wjeżdżamy nikomu w tyłek, nie całujemy obcych facetów, czy też obce facetki w tyłek, nie wolno.
1: Samochód rozbity, ale przynajmniej radio w nim działa.
4: Jamkes, Jamkes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: A Nosela byś pocałował?
1: A to za chwileczkę.
5: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
6: Numerami Dracula z Jenny rozbili bank.
7: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
6: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
6: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
8: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2%.

0: Expert.pl.
1: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2%.

0: 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
2: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Renault Nevrot Długołęka. Nevrot.renault.pl.
4: Tato, jedziemy nad wodę? Tam, gdzie ten wielki, zmuchany park wodny.
5: Na kopalnię Wrocław, strefę wakacji?
6: Jasne! Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max.
7: A bilety online z wyprzedzeniem zawsze taniej.
8: Jeden bilet max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
9: Już w niedzielę, 23 sierpnia, Resi Capital zaprasza na kawowy rave w Quorum Tower. Poczuj klimat ikony Wrocławia i poznaj oferty specjalne. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi.
10: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Coraz bliżej ósmej, to jest godzina, podczas której należałoby odłożyć telefon, nie odbierać go, bo może zadzwonić on.
1: Rzeczywiście, Kamil Nosel wkręca i uwaga, dzisiaj będzie...
0: Dzisiaj będzie wylocik.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Czy ja do pana Adriana z wylotu na 19 do Cypru się dotelefonowałam?
4: Tak.
3: Biuro podróży po tej stronie Agata Pchagrata. Proszę pana, telefonuję z informacją następującą. Pokój 283 to jest wasz, bo tak nas tutaj poinformowano. I tutaj będzie problem, proszę pana, jeśli chodzi o klimatyzację, bo nie ma pilota. I informuję pana, ponieważ wczoraj zrobili, proszę pana, obchód po pokojach i się okazało, że tamci turyści prawdopodobnie utopili w basenach te piloty i już to jest komplikacja właśnie w tej względzie.
4: W sensie, ale jest jakieś sterowanie tą klimatyzacją poza pilotem?
3: Co najwyżej, proszę pana, to możliwość wykręcenia korków, bo tak nas hotel poinformował, bo oni nie zdążą kupić pilotów nowych do tej klimatyzacji.
4: Okej, a innego pokoju nie będzie, tak?
3: Na tym piętrze to mam 4 takie pokoje właśnie z tym problemem klimatyzacyjnym, bo to większa grupa rosyjskich turystów była i jak oni popili, tak mi relacjonuje hotel, jak oni popili, to mieli w kieszeniach, proszę pana, w spodenkach te piloty od klimatyzacji. Wskoczyli z tym do basenu, proszę pana, potopili i nic z tych pilotów, a zostawili pokoje na 16 stopniach włączone.
4: Okej, czyli nic po prostu nie da się z tym zrobić, po prostu tak czy siak.
3: No da się zrobić, wyłączając korki. Pytanie, czy to będzie pan reflektował, bo tak to ja będę prosiła hotel, żeby pana przeszkolił na możliwość wyciągania korków.
4: No dobrze, no jeżeli innego wyjścia nie ma, no to w takim razie, chociaż to po prostu byśmy...
3: Tak, tylko niech pan ma świadomość, że jeżeli pan wyciągnie korki, to nie działa wtedy światło, ani na przykład, nie wiem, telewizor, czy jeszcze inne elementy elektroniczne.
4: No tak, ale nic innego z tym zrobić nie możemy, tak? Tylko jedyne co, to tylko w taki sposób możemy to załatwić.
3: No albo klimatyzacja będzie działać non-stop, proszę pana.
4: No, chciałbym być przeszkolony w razie czego z tego, żeby w razie czego mieć możliwość po prostu wyłączenia tej klimatyzacji.
3: Za pośrednictwem korków, co nie?
4: Tak.
3: Dobrze, proszę pana, to ja piszę notatkę, że pan został poinformowany i pan wie o tym problemie.
4: Jasne.
3: Zrobi to na pewno Katarzyna.
5: Cześć, Adrian, zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: Dobre, spodziewałem się.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Na noselkę zawsze można liczyć, to jest super.
0: Słyszałem, że podobno w piekle już jest przygotowane dla niego specjalne miejsce.

0: my tu gadu-gadu, graju-graju, a powoli chyba Iga Świątek odbudowuje swoją formę.
1: Rzeczywiście. No właśnie, o której ty się wczoraj położyłeś? No pochwal się wszystkim, no.
0: 20:30. No, ale ja obudziłem się z kolei o 23:00 potem znowu.
1: Na chwilkę tylko.
0: Z poczuciem
1: później
0: winy.
1: Spaliśmy, rzeczywiście, my spaliśmy, a Iga Świątek grała. No i tam były problemy nie po stronie Igi, za chwilę szczegóły, ale pnie się Iga rzeczywiście coraz wyżej.
0: Uwaga, podaję hasło, to będzie ważne słowo. Krecz.
1: Krecz.
0: Krecz.
1: Nie krecik, krecz.
0: Tak, to jest wtedy, jak ta druga osoba nie może, a ty jeszcze możesz.
1: Do chwili, szczegóły. Jankes. Kama. I Wiktor.
2: Wiktor. Radio SK. Radio SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją

0: 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style, dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5+2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
11: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
12: I dalej siedzę.
13: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
16: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
17: Na Bluetoothkach do Wrocławia trochę więcej aut w centrum. Tam, gdzie są remonty, też się korkuje, ale to już wiecie. Temperatura cały czas rośnie i urośnie dzisiaj do 27 stopni. Naprawdę będzie całkiem przyjemnie letnia pogoda. Od jutra chłodniej i deszczowo.
16: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
15: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
18: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 23-latek miał planować zamach na polskich polityków. Został zatrzymany i ma zarzuty usiłowania ludobójstwa. Na ślad mężczyzny trafili policjanci, którzy odkryli niepokojący wpis na jednej z internetowych grup dotyczących broni palnej.
19: Ten wpis zawierał apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu, jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków.
18: Mówił Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Okazało się, że autorem wpisu jest mieszkaniec Lubelszczyzny. Trafił do aresztu, a grozi mu do 20 lat więzienia. Rząd chce podnieść CIT dla gigantów energetycznych i paliwowych. Stawka podatkowa dla firm o przychodach przekraczających 50 milionów euro w przyszłym roku ma wzrosnąć z 19% do 30%. Pieniądze z wyższego CIT-u mają pójść na obniżenie cen prądu i gazu, między innymi dla hut czy przemysłu.

0: chemicznego. A Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka awansowała właśnie do półfinału turnieju. W ćwierćfinale zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. Już w pierwszym secie, przy stanie 4-1 dla Świątek, rywalka poddała mecz przez kontuzję. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście kolejny turniej jest priorytetem. Wiem, że ten też jest ważny, ale US Open to US Open i mam nadzieję, że będzie na to gotowa, bo jest też bardzo blisko bycia numerem jeden na świecie. No, mówiła o Rybakinie Świątek, która w półfinale zagra z Jessicą Pegulą, a wspomniany wielkoszlemowy US Open rozpocznie się 30 sierpnia.
1: Dzień dobry, witamy w piątek, ulubiony dzień tygodnia, 21 sierpnia, przed nami ostatni weekend wakacyjny.
2: Iga Świątek gra w tenisa, my gramy z wami w wstawanie. Kto już to zrobił? Co macie za sobą dzisiaj w piątek po 8 rano? Co wam się udało zaliczyć już?
3: A ja jestem po pierwszej awanturze z córką dotyczących Stefanków czy ciapków.
2: O, ciekawa nomenklatura.
1: Ciapków?
2: No, to chyba coś, co się na nogi zakłada. Co, sprawdzasz w internecie?
1: Stefanka to tradycyjne polskie ciasto miodowe.
2: A, no to mówiłem, że coś na nogi.
1: A czekajcie, dajcie nam znać, bo ja chętnie się dowiem czegoś. To radio uczy. W drugą stronę też oczywiście. Stefanków i ciapków?
2: Cicho, bo teraz śpiewają.
1: Okej. Okay.

0: 8 minut po godzinie 8. Radio SK w piątek 21 sierpnia. Wszystko się zgadza. Nie zgadza się jeden temat. Powtórzmy pytanie, te pozdrowienia.
1: A ja jestem po pierwszej awanturze z córką dotyczących Stefanków czy ciapków.
2: No i teraz obstawiamy, czy Stefanki i ciapki, moim zdaniem, to jest coś, co się zakłada na nogi. I tutaj jest dyskusja o to, w jakich butkach dziecko ma pójść i rozpocząć piątek. Janek jest cały czas nie może sobie z tymi Stefankami
0: ja
2: poradzić.
0: Nie mogę cały czas. Czy ktoś może nam pomóc? 6644023302. O co chodzi w tej całej historyjce? No bo Stefanki, ciapki?
2: Ewentualnie można nagrać wiadomość na Messengerze, tylko wiesz, czego ja się obawiam? Że za chwilę, jak otworzymy skrzynkę, to tam będzie takie nagranie.
3: Dzień dobry, ja jestem Stefanek.
4: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
0: No dobrze, to przy okazji pozdrowienia dla zamykacza z okazji urodzin.
2: Kto to jest zamykacz?
0: Nie mam pojęcia.

0: Tankujemy do pełna za każdym razem w piątek, idealnie przed weekendem, by było wam troszkę lżej w portfelu i nie tylko.
1: I słuchajcie, jaka akcja. Dostaliśmy wiadomość dzisiaj o poranku o tym, że właśnie siostra Werki zdała prawo jazdy. Dzień dobry, Werka.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Siostra z wrażenia nie może mówić, więc rozmawiamy z Weroniką.
1: Możesz, chyba, że masz tam siostry obok też jeszcze. Ona
2: jest. Obok mnie.
1: Niech krzyknie.
3: Dzień dobry.
0: Gratulacje.
3: Dziękuję.
0: Za którym razem zdałaś? Halo!
1: Wypadł im telefon z wrażenia.
0: Ojejku, dobra.
1: Cześć, bo dziewczyny, przestaliśmy was słyszeć, no.
0: Halo?
2: Jesteśmy.
1: O, dobra, za którym razem było pytanie, udało się zdać?
2: Za pierwszym!
0: Witamy w klubie, no mi też tak się udało kiedyś, no.
1: Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę, jakie plany macie i powiedziałaś, że pierwsza przejażdżka samochodem. Jankes się zdziwił, bo... Że to już w M Obywatelu się pojawia tego samego dnia prawko zdane, kiedy się zdaje?
2: Tak, od razu jest.
1: No, niesamowite, no. Takie
0: za naszych moich czasów.
1: Trzeba było czekać, aż pani urzędniczka zrobi papierek.
0: Dokładnie. Ale gratulujemy oczywiście. Bezpiecznej drogi wam życzymy, dziewczyny.
2: Dziękujemy.
0: A jaki jest kierunek na nie wiem, pierwszy kierunek, który chcecie wykonać?
2: Zakopane.
0: O. Jeździłeś kiedyś samochodem po Krupówkach?
1: Nie, i lepiej tego nie polecam nikomu.
0: Nie wolno, rzeczywiście. Aczkolwiek można przyjechać, bo tam jest taki hotel, bo się przejeżdża, sekundkę tak się przejeżdża przez...
1: Nie podpowiadaj, głupich pomysłów, lepiej.
0: No dobrze, gratulujemy oczywiście. Do co tankujemy?
1: No ja jestem za.
0: Dziewczyny, tankujemy waszą furę. Do
2: super,
0: pełna.
2: Dziękujemy.
0: No dobrze, no to ale sprawdźmy jeszcze, czy na pewno ten egzamin dobrze poszedł, czy to wszystko jest w porządku. Ile punktów karnych można dostać za przejechanie na czerwonym świetle?
1: A?
2: Ojejku, dużo!
1: Dobra odpowiedź.
0: Naprawdę nie wiecie?
1: Dzisiaj
2: no,
1: to było
2: parę na pewno.
1: Siódme wygrywa się, o to pytaliśmy. 15 punktów 15. za przejazd na czerwony. No. Także nie polecamy tego też.
0: Czyli co? Czy można też stopnąć w M Obywatelu tak szybko?
2: Nie. Oby nie.
1: Trzymajcie się, pa!
2: Dziękuję.

0: Dojechaliśmy naszą Sieną, Spiro, do 8.24.
1: Janek jest cały czas nie może przeżyć tych ciapek i tych Stefanków i cały czas szuka odpowiedzi, rozwiązania na to, co to jest. No tłumaczę ci, chłopie, że chodzi o buty.
0: Ale masz jakiś coś.
1: Mam dowody.
0: Nasza słuchaczka rzeczywiście powiedziała, że pokłóciła się z córką o ciapki i Stefanki. Ja do końca nie wiedziałem, o co chodzi, ale co, już będę wiedział teraz?
1: Może jak
0: buty, myślisz? Mi
1: nie ufasz, to posłuchaj kogoś obcego.
2: Cześć, SK. Wydaje mi się, że chodzi o to, że Stefanki to sandałki, a ciapki to klapki.
1: No i co, potrzebujesz jeszcze jakiś dowód?
0: To chyba rzeczywiście jest rozwiązanie, ale nigdy nie słyszałem o takim określeniu, no.
1: Mówiłem ci, ufaj mi, ja jestem tu od tego, żeby ci pomagać, a nie oszukiwać.

0: Reklama.
1: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uff, ale upał. Pojedziemy dziś nad wodę?
3: Jasne. Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. To tylko 2 kilometry za miastem.
2: Tam, gdzie ten wielki dmuchany park wodny z ogromną zjeżdżalnią?
3: Dokładnie. Jeden bilet max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu max.
4: No to kupię bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie. I parkujemy bezpłatnie.
2: To jedziemy. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
11: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
9: Odwiedź Filman. Najbliższy salon we Wrocławiu oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już w niedzielę, 23 sierpnia, Resi Capital zaprasza na kawowy rave w

0: reklamie.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2.
3: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
4: Od jutra wyjazd na Trzebnicę i wjazd do miasta również z utrudnieniem, bo na Trzebnickiej nowa organizacja ruchu, są zmiany, kolejny etap remontu. Ciepły piątek, do 27 stopni we Wrocławiu. Korzystajmy z pogody, bo od jutra ochłodzenie, będzie deszczowo.
2: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, www.midbau.pl.
3: Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu marki Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2. impwar.bike-auto.pl.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
5: 8.30 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Służby badają sprawę tajemniczego wybuchu na torach w miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Miał go usłyszeć maszynista pociągu. Oględziny nie wykazały jednak żadnych uszkodzeń, ale monitoring zarejestrował podejrzany rozbłysk. Utrudnienia na oszustce w Zachodniopomorskiem na odcinku między węzłem Radziszewa a Szczecin Zachodni doszło do awarii ciężarówki, dlatego kierowcy mają do dyspozycji tylko tam jeden pas ruchu. A w ten weekend pierwsza runda piłkarskiego Pucharu Niemiec i pewnie nie zwróciłaby większej uwagi, gdyby nie zapowiedzi kibiców, którzy chcą zakłócić rozgrywki i planują masowe protesty. To przeciwko systemowi VAR. Kibice domagają się jego zniesienia, tłumacząc, że nie

0: Ola Kot, czyli moja osobista dziewczyna.
1: Przestań się już tak tutaj, ty po prostu dziewczyna.
0: Lepiej garnki z jakimś obcym facetem robią to, co w tym filmie, uwierz w ducha.
1: O, wiesz, jak to się skończyło?
0: Ja wiem. Ja chyba muszę wyjść z radia i lecę do telewizora.
1: Zagrajmy coś, tak.
2: To co, może marsz pogrzebowy zagramy?
0: O, i tego nie mam akurat pod ręką.

0: Pilnuj banana, bo ci chudy ukradnie za chwilkę.
1: Twój piesek jakby jest głodny.
0: Głodny pies to i banana nawet potrafi zjeść.
1: Głodny pies.
0: Żeby gazet nie pogryzł. Przynieśli nam nowe gazety, słuchaj. Wojna na tytuły, dawaj. Co u ciebie na pierwszej stronie?
2: U mnie na pierwszej?
0: No po prostu, nie krępuj się, czytaj co napisali.
1: Gwiazda na dobre i na złe.
0: Aha.
1: Odnalazła szczęście z kobietą.
0: No i dobrze, i gratulujemy.
2: To ładne.
0: I ładnie. U mnie napisali, że rząd czeka, aż wymrzemy. Taki tytuł.
1: Wiesz, że to jest pan, który tutaj pracuje u nas, niedaleko nas. Naprawdę.
0: To on tak powiedział?
1: Tak.
0: Jest jeszcze polska ministra, która poleca duńskie masło. No to też jest ciekawa
1: to
0: koncepcja.
1: Też ładne. Do zrobienia dla kamy przy okazji. Wyprawa na dno, nie, wyprawa do wnętrza ziemi. Ojejku. Szybki obiad z piekarnika, koniec bezkarności.
0: Ty, ale wiesz, że już nie ma na ostatniej stronie. Zawsze dawali taką rozbieraną panią, która mówiła o pogodzie.
2: No nie wiem, już gdzieś
0: czasy się już skończyły chyba, no.
1: Przywieźcie nam medal.
3: Jankę z Kama i Wiktor.
4: Jankę z Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
1: To jest ważne. Trzymajmy kciuki, bo rzeczywiście nasze dziewczyny rozpoczną siatkarskie Mistrzostwa Europy w sobotę o 17:45, pierwszy mecz Polska-Węgry.
0: No i dzięki nam przeczytaliście wszystkie dzisiejsze gazety. Więcej nie trzeba.
5: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2%, 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water, wybrane rodzaje, 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Lady Gaga w Radiu SK 12 minut i będzie z nami godzina 9.
1: I jakaś lady również przy telefonie. Dzień dobry. Halo. Co wam się już dzisiaj udało?
2: Cześć moi drodzy, ja w środę skończyłam 40 lat, jutro robię garden party, a pogoda pokazuje 100% deszczu, więc, że tak powiem, życzcie mi powodzenia.
1: Trzeba kreatywnie podejść do tego wszystkiego i na przykład poprosić gości, żeby przyszli w tych płaszczykach takich już przeciwdeszczowych i z parasolkami zorganizować water party zamiast garden party.
0: Rzeczywiście, przygotować narzędzia, dla ciebie tutaj to, dla ciebie tamto, tutaj łopatka, tutaj coś tam.
1: Jak za młodych czasów w kaloszkach skakać po wodzie i się cieszyć z tego, rozumiesz? Taki 40-latkowie, plask,
0: to jest jakiś pomysł, no i później może sobie usiąść, oglądać rośliny, jak rosną.
1: Także nie ma za co.

0: to dzisiaj będę czuł pełną wolność.
1: Z jakiej okazji?
0: Będę jechał autostradą wolności.
1: Przygotuj lepiej tam 140 zł za przejazd w jedną stronę. No,
0: oczywiście. Tak, a jeszcze tak będę wracał?
1: To przygotuj 280 zł, żeby dojechać.
0: Pozdrowienia dla wszystkich kierowców. Za chwilę u nas newsy w Radiu
1: SK. Podglądam Marcina Prockiego, bo to on przygotowuje i patrzy w to, co się dzieje na świecie. Okazuje się, że podlaski czek turystyczny wraca do gry. Jeżeli ktoś wakacje planuje na wrzesień, to może dostać dofinansowanie do wakacji na Podlasiu.
0: Serio?
1: Tak, bierzesz taki czek i możesz go wymienić tam na miejscu na coś, za co już nie zapłacisz, bo ten czek to pokryje.
0: Z nami Marcin Protki już się zbliża ze swoim czekiem.
1: Że nie zadałeś najważniejszego pytania, czy da się go wymienić na ducha puszczy?
2: Jankes. Kama. I Wiktor. Wiktor. Radio SK.
0: Przepraszam bardzo, bo kolega pyta, a co to jest ten duch puszczy?
1: To jest piątek.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę...

0: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
3: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
13: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
14: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Dzisiaj Światowy Dzień Optymisty. Pogoda optymistyczna. Temperatura dojdzie dzisiaj we Wrocławiu do 27 stopni. I tu powoli optymizm się kończy, bo pod wieczór i w nocy będą deszczowe chmury nad miastem. Jutro około 20 stopni.
13: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
12: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
15: 9:00, czas na SK News. Marcin Porocki, zapraszam. Planował zamach na polskich polityków, ma zarzut usiłowania ludobójstwa. 23-latek z Lubelszczyzny zatrzymany przez policję. Służby nie ujawniają, na kogo planował zamach, a zdaniem funkcjonariuszy zagrożenie było realne.
16: W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej.
15: Mówił Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na posesji zatrzymanego nie odnaleziono materiałów wybuchowych, a mężczyźnie grozi 20 lat więzienia. Tak zwany Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął Karol Nawrocki. Zdaniem głowy państwa rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz tysiące legalnych firm, na przykład z branży zielarskiej, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
17: No, samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości. Sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy. Największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi.
15: A Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie. A we wrześniu ruszy podlaski czek turystyczny. Zastąpi dotychczasowy bon. Turyści planujący odwiedzić województwo podlaskie będą się mogli ubiegać o dofinansowanie do noclegów. Dofinansowanie do minimum dwóch noclegów ma wynieść 300 zł.
18: Jankes. Kama i Wiktor.
19: Ach, to był ten duch. Duch wyjazdów wakacyjnych, po wakacjach i w ogóle.
20: Przypominamy, że trwa cały czas poranna promocja, poranny program jeszcze do 10:00. No i właśnie, co tego poranka udało wam się już zrobić? Halo, dzień dobry, co słychać?
21: SK, mi do dzisiaj udało się wstać. Dlaczego? Bo to ostatni dzień przed urlopem.
19: Gratulujemy oczywiście, bardzo serdecznie. Później już będzie z górki, rzeczywiście, no.
20: Jakby co, to mikrofon na Messengerze, on tam jest i cały czas na was czeka.

0: Pink. Wielką artystką jest i basta.
1: I basta?
0: I basta.
1: Jest taki kolega mój w Wrocławiu, mieszka Basta.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: Bardzo. 17 minut po godzinie 9, piątek, 21 dzień sierpnia. Nie wiem, czy wiesz, dzisiaj już dzwoniliśmy do naszej słuchaczki w sprawie urodzin. Zawsze to robimy po godzinie 6. Warto się zgłaszać na sk.pl, trąbić na lewo, prawo, kto ma urodziny oczywiście.
0: No i kto ma urodziny jeszcze?
1: Robert.
0: Lewandowski!
1: To prawda, Robert Lewandowski, panie i panowie, dzisiaj obchodzi swoje urodziny. 21 sierpnia, rocznik 88, 38 lat!
0: Patrzę w ten nasz formularz urodzinowy. Kurczę, nie zgłosiła go Ania dzisiaj, wiesz, żebyśmy do niego zadzwonili.
1: Zmiana czasów tych tam w Chicago, to wiesz, byłoby trochę trudno. Czego życzyć możemy Robertowi, tak sobie myślę?
0: No, żeby to Chicago to nie był ostatni przystanek.
1: Rzeczywiście, zdrowia, szczęścia i kolejnych bramek, panie Robercie.
0: Też masz takie wrażenie, że jak się ogląda Polaków, których komentują komentatorzy z zagranicy, to jakoś emocji jest więcej. Lewandowski goes to the goal! You just can't do it! You just cannot be that good! That is an amazing goal! Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK. Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Numerem Dracula z Jenny rozbili bank. Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem. Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski. Autopromocja.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
4: taniej masz. Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 21 do 23 sierpnia. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
5: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
6: Masz czas i ochotę na super wakacyjny wypad? Wybierz kierunek Ostrawa. Tuż za polską granicą czeka na Ciebie mnóstwo atrakcji. Industrialne, mega ciekawe techniczne zabytki jak kopalnie czy huta, super zoo, planetarium, centra naukowe i dużo atrakcji dla dzieciaków. Prawdziwy czeski klimat. Po prostu jedź, a luzy złapiesz od razu. Ostrawa to doskonały pomysł na wakacyjny wyjazd dla całej rodziny. Ostrawa. Po co dalej?
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
8: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
9: Już w niedzielę, 23 sierpnia, Resi Capital zaprasza na kawowy rave w Quorum Tower. Poczuj klimat ikony Wrocławia i poznaj oferty specjalne. Zapisz się na dniotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Co tak się kręcisz po tym studiu?
1: Ja tak jakoś tak fajnie tutaj, no. To się kręcę, no.
0: Zmienia mikrofony.
1: To się kręcą po naszej słuchawce telefonizacyjnej oczywiście. Cieszymy się, że z nami jesteście. To pytanie jest wciąż aktualne, prawda?
0: Co od rana udało wam się zrobić? Jak sytuacja z piątkiem?
2: Dzień dobry, Radio SK. Jeżeli chcecie coś na pocieszenie, sprzedaż domu, jednocześnie kupno mieszkania i wyprowadzka do 20 września. Także większego hardcore chyba się już nie da mieć, żeby nie spać, nie jeść, nie pić i ciągle siedzieć przy komputerze. Pozdrawiam!
1: Jest, no, dziewczyna niesamowita.
0: Ale może to będzie początek nowej, pięknej przygody. Może już niedługo pani napisze: drogi pamiętniczku, pod koniec sierpnia 26 roku przypadkowo zostałam agentką nieruchomości.
1: 9.38. Zostańcie ze Eską.
3: Autopromocja.
4: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz Eska Live Remix w Radiu Eska. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Eska Live Remix. Teraz Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Radiueska przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
9: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
4: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
10: oraz masy dobrej energii.
11: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
12: Partnerem SK Summer City jest Renault Navros z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Navros.renault.pl.
13: Mamo, tato, jedziemy nad wodę?
14: Ale gdzie?
15: Na Kopalnię Wrocław, strefę wakacji. Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max. A kupując online, masz zawsze taniej.
13: Jeden bilet, max atrakcji. Kopalnia.wroc.pl.
16: Zapach historii, blask nowoczesności i motoryzacja, którą po prostu trzeba zobaczyć. Od 21 do 23 sierpnia podczas Motoclassic w Zamku Topacz odwiedź stoisko Mazda i Cherry Grupa Wrubel. Czekają na was zarówno legendarne, jak i najnowsze modele Mazdy oraz premierowe propozycje Cherry. Nie zabraknie także aut elektrycznych i technologii, które wyznaczają kierunek przyszłości. Motoclassic 2026. Zamek Topacz. Spotkajmy się z Grupą Wrubel.
17: Już w niedzielę, 23 sierpnia.

0: Kij, zamki i pasja życia. Tu każdy projekt nabiera życia. Pasmanteria Zaczarowany Guzik. Stoisko 15-13, Alejka Niebieska. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: I po reklamie.

0: Na sam koniec wydłużonego poranka Fast Boy Music Sound. No wyjątkowo to pachnie wakacjami.
1: Pachnie weekendem przede wszystkim. To już się czujecie to? To się właśnie teraz zaczyna.
0: A słyszycie go? To Łukasz Zduńczyk. Dzień dobry.
1: Ja się trochę boję, bo ja Jankesa podsiadłem. Pluję w jego mikrofon. Ja nie wiem, co on mi zrobi teraz w takim razie.
0: Żebyś ty mógł pracować po weekendzie, żebyście się niczym nie pozarażali nawzajem.
1: Słuchajcie, weekend już zaczął Jankes, to wy też zacznijcie. To tak jest najlepszy plan.
0: Bawcie się dobrze, tylko nie za dobrze, tak żebyśmy się właśnie spotkali w pełnym składzie po weekendzie. I zostańcie z Eską, bo za chwilę newsy. O dziwnym zdarzeniu na torach będziemy mówić. Służby pracują.
2: Jankes. Kama. I Wiktor.
3: W Radiu Eska.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
7: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
8: Już w ten weekend dożynki gminne w Kobierzycach. Zagrają Lady Punk, Maleo Reggae Rockers i Jamal.
9: Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Piotr Kopeć, wójt gminy Kobierzyce.
10: Mamo, tato, na kopalni Wrocław w strefie wakacji możemy korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych przez cały dzień w cenie biletu Max.
11: Jak to ze wszystkich?
12: Jeden bilet Max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu i parkujemy bezpłatnie.
10: I najwyższa dmuchana zjeżdżalnia w Polsce. Jedziemy?
11: Jasne. Kupię bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie na miejscu.
12: Kopalnia Wrocław, strefa wakacji. 2 kilometry od miasta. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
13: Szukasz czegoś wyjątkowego do swojego domu? Chcesz miło spędzić weekend z rodziną? Zapraszamy od

0: 1527. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
1: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
4: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz czas i ochotę na super wakacyjny wypad? Wybierz kierunek Ostrawa. Tuż za polską granicą czeka na ciebie mnóstwo atrakcji. Industrialne, mega ciekawe techniczne zabytki jak kopalnie czy huta, super zoo, planetarium, centra naukowe i dużo atrakcji dla dzieciaków. Prawdziwy czeski klimat. Po prostu jedź, a luzy złapiesz od razu. Ostrawa to doskonały pomysł na wakacyjny wyjazd dla całej rodziny. Ostrawa. Po co dalej?
7: I po reklamie. Sponsorem programu był Impfar. Właściciel salonu Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2.
8: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
9: Na temperaturę nie ma co dzisiaj narzekać we Wrocławiu. Ciepło, gorąco nawet. A propos tak narzekania, to bardzo wysoka energia, więc lepiej myśleć pozytywnie. No to teraz pozytywne myślenie na weekend. W nocy deszczowo, jutro około 20 stopni. No też nie jest źle.
7: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia. www.midbau.pl.
10: Sponsorem programu był Impwar. Właściciel salonu marki Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2. impwar.bike-auto.pl.
11: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Pirocki. Zapraszam. Tragedia w centrum Katowic. Kierowca miejskiego autobusu śmiertelnie potrącił pieszego, mówi Dominik Michalik z policji w Katowicach.
12: Kierowca autobusu podczas wykonywania manewru skrętu w prawo potrącił mężczyznę, który prawidłowo przechodził przez przejście dla pieszych.
11: A stało się to podczas nocnego kursu. Elementy przewodów leżące na torach, odgłos wybuchu i niewyjaśniony rozbłysk. Lubelska policja sprawdza, co wydarzyło się w miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Wybuch miał usłyszeć jeden z maszynistów.
13: Oględziny silników nie ujawniły żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu lokomotyw zauważono pewien rozbłysk.
11: Mówi Anna Kamola z lubelskiej policji, która będzie badała tę sprawę. A derby Krakowa zaczną dziś piątą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Krakowia podejmie wieczorem wieczystą i będą to pierwsze derby między tymi drużynami. W tej kolejce dwa spotkania zostały przełożone na wrzesień. To między Rakowem a Górnikiem oraz między Lechem a Jagiellonią. Te zespoły wciąż walczą o awans w europejskich pucharach.
14: A my zaczynamy ostatnią kolejkę. Ja już w tym momencie nam gratuluję, bo my dotrwaliśmy do końca tygodnia. Weekend już za chwilę. Parę godzin w pracy przesiedzimy i koniec tego tygodnia. Żeby nam się za bardzo nie nudziło, to SK wam dobrze zagra. Teddy Swims już teraz, minuta po 10:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I już czuć ten weekendowy luz. Weekend zaczyna się w Esce. Właśnie dzięki takim numerom, które mamy dla was na playliście. Nowość Swedish House Mafia i Lickly. 16 minut po godzinie 10. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że Polska staje się piłkarską potęgą. Jest kolejny dowód na to. Uwaga, umocniliśmy się na 10 miejscu w rankingu UEFA. A to po wczorajszych świetnych wynikach polskich drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów. Przypomnę, Lech Poznań aż 7-0 wygrał z FC Tun, a Jagiellonia 4-0 pokonała Iberię Tbilisi. I jeśli uda nam się utrzymać to 10 miejsce do końca sezonu, to uwaga, to jest świetna informacja. Mistrz Polski w Ekstraklasie będzie miał zagwarantowany awans do Ligi Mistrzów. Czyli słuchajcie, sytuacja wygląda tak, polskie kluby już potrafią grać w piłkę, teraz tego samego musimy nauczyć reprezentację. Radio
1: SK. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać, Eurorama ty masz, kupuj.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Plus. Zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Partnerem akcji SK Summer City są Koleje Dolnośląskie, oferujące bezpośrednie połączenia w najpopularniejsze zakątki turystyczne na Dolnym Śląsku. www.kolejedolnośląskie.pl.
4: Wszystko, co twoje, znajdziesz w swojej. Codzienne zakupy, codzienne sprawy i usługi. Drogeria, moda, przychodnia, kawiarnie, żłobek i przedszkole oraz zakupy spożywcze. Wszystko jest w swojej. Swoja Olimpia, Swojczycka Wrocław. Sprawdź nasze social media.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
7: I po reklamie.

Hit zawsze na czasie. Kelly Clarkson w Radiu SK. Za 23 minuty będzie godzina 11. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ważny dzień, bardzo ważna rocznica. Nie tylko rocznica urodzin Roberta Lewandowskiego. Nie, nie, nie. Jest coś równie ważnego. Dokładnie 16 lat temu ukazał się jeden z najsłynniejszych

0: Artykułów w historii polskich mediów. To się wydarzyło dokładnie 21 sierpnia 2010 roku. Ukazał się artykuł o libacji na skwerku we Wrocławiu. Pewnie to już gdzieś widzieliście. Pozwólcie, że ja wam przytoczę w całości ten artykuł, który brzmiał tak. Policjanci dostali dzisiaj zgłoszenie, że na skwerku w jednym z wrocławskich parków grupa mężczyzn pije alkohol. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma. Koniec artykułu, koniec historii. Ja nam życzę wszystkim takiej pracy jak ci panowie policjanci, którzy niby dostali zgłoszenie, ale niczego nie musieli robić. To się nazywa piątek w pracy. To wy teraz nagrajcie głosówkę w stylu tej libacji na skwerku, w stylu tego artykułu. Co dzisiaj u was się nie wydarzyło? Może wyjątkowo nie zjedliście gofra na śniadanie, bo nie jesteście teraz na urlopie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK z okazji rocznicy libacji na skwerku, której nie było. Dajcie znać, co się u was nie wydarzyło, a ja wam za chwilę zagram.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Gotowa na powrót do szkoły?
6: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
5: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
7: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama!
11: W teorii okazje na ogród się skończyły.
10: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
13: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
14: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
15: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Ten hit już za kilka dni na żywo usłyszymy w Operze Leśnej w Sopocie. Dawid Kwiatkowski i Margaret zagrają w poniedziałek na Top of the Top Sopot Festiwalu, a Radio SK oczywiście też tam będzie. A teraz mamy piątek i sprawdzamy, co się u was nie wydarzyło, bo dzisiaj rocznica słynnej libacji na skwerku we Wrocławiu, która tak naprawdę się nie odbyła. Sylwia się nagrała.
1: Kochane Radio SK, no jak to, co się nie wydarzyło? No już planowałam, mąż dzwoni z rana. Dawaj, jedziemy do Zakopce na weekend. Ja już spakowana, samochód zatankowany najbliższej stacji i już pojechałam. Niestety, jak zwykle coś się musiało zepsuć w pracy i wyjazd odwołany.
0: Sylwia, wszystko się dobrze ułożyło. Ważne, że samochód zatankowany, całe to bogactwo zostanie dla ciebie. Nie przepalisz tego.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: Tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
8: Kastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
14: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
15: Lato to najlepszy moment, by ruszyć po nowe doświadczenia.

0: weekend za miastem, po spontaniczny wyjazd, po nową trasę, którą zapamiętasz na długo. BMW serii 3, BMW serii 4 Grand Coupé, BMW serii 5 Touring oraz BMW X3 są teraz dostępne od ręki w atrakcyjnych ofertach finansowania. Odwiedź salony BMW Sikora w Zielonej Górze, Lubinie, Opolu, Mikołowie i Bielsku Białej i wybierz dobry kierunek na to lato i na dłużej.
1: BMW. Radość z jazdy.

0: Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
3: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
4: Dzień dobry, Kasia Pawlak, kibice WTS Sparty Wrocław. Niech trzymają kciuki za pogodę, bo dzisiaj żużlowcy zmierzą się z włókniarzem Częstochowa o 17.45. Zapowiadają burzę, a jutro już chłodniej, deszczowo i do 20 stopni.
3: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
2: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
3: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
5: Siema, tu Kamil, ekipa SK Summer City. Zaczyna się piątek i mam dla was propozycję, jak można spędzić ten weekend. Jeśli chodzi o nas, o naszą strefę, no to w sobotę lądujemy w Złotym Stoku, kopalni Złota. Będziemy tam od 10 do 15, a później od 18 do 21 będziemy na Tarczyńskim Arena przy okazji meczu Śląska-Wrocław z Widzewem Łódź. Emocje gwarantowane, no i dobra zabawa w naszej strefie też, a jeśli chodzi o inne rzeczy, no to na przykład giełda staroci na placu pod Iglicą startuje właśnie w sobotę. Warto sprawdzić ten temat i się wybrać, poszukać czegoś fajnego dla siebie.
3: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
6: Minęła 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Rządowy samochód zatrzymany przez obywatela Gruzji w centrum Warszawy. Stało się to późnym wieczorem. Samochodem jechała wiceminister finansów. Po jego zatrzymaniu mężczyzna wszedł na maskę i przeszedł po dachu. Po chwili trafił w ręce patrolu, a wcześniej miał atakować także inne pojazdy.
7: Na chwilę obecną znajduje się w dyspozycji śródmiejskiej komendy. Był wcześniej notowany.
6: Mówi nam Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Wiadomo, że mężczyzna w Polsce przebywa legalnie. Pozrywane dachy i powalone drzewa to po burzy w powiecie zamojskim.
8: Łącznie doszło do uszkodzeń dachów na 20 budynkach, w tym 6 budynkach mieszkalnych.
6: Mówi Bartłomiej Jakubczak ze Straży w Zamościu, a dziś alerty przed burzami obowiązują na zachodzie kraju. A w przyszły weekend akcja Czyste Tatry. Wciąż poszukiwani są wolontariusze do sprzątania gór. Przez 15 lat działania akcji zebrano 5 ton śmieci. O ich szczegółach piszemy na sk.pl.
9: Marcina, ty słyszałeś o tej słynnej libacji na skwerku we Wrocławiu? To dokładnie 16 lat temu. To jest ta libacja. Dokładnie, to się nie odbyło, ale to jest głośno do tej pory. A co się u was dzisiaj nie wydarzyło, Kasia?
10: Przy piątku nie wydarzyło się nic. Odwiozłam dziecko do przedszkola i piję aktualnie kawę.
9: Teraz pytanie, czy Kasia ma wolne dzisiaj? Czy ona siedzi i nic nie robi i pije kawę w pracy? To jest bardzo dobry wybór na piątek w pracy, zwłaszcza jeśli szef jest na urlopie. No to tak odpoczywamy razem w tej pracy i się bujamy. Majestic i Bonnie M już teraz w Radiu SK. Łukasz Duńczyk, witaj.

0: Alex Warren w Radiu SK. To są wakacyjne hity na czasie i przepraszam bardzo, czy to nie jest trochę za wcześnie? Czy to nie jest za wcześnie, żeby planować Sylwestra? Właśnie czytam, słuchajcie, że niektórzy już mają ogarnięte noclegi na Sylwestra w Zakopanem i są takie pensjonaty, których obłożenie sięga nawet 100%. Są takie miejscówki, gdzie nie ma ani jednego wolnego pokoju, a mamy dopiero 21 sierpnia. No przyznam szczerze, że nie wiem jak wy, ale ja się teraz trochę zestresowałem, bo niektórzy już mają ogarniętego Sylwka, a ja nawet jeszcze nie zacząłem szukać prezentów na Boże Narodzenie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
3: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
2: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy
1: na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zatrzymaj lato z Magnolia Park. Już w piątek i sobotę od godziny 11 czeka na Ciebie mnóstwo letnich prezentów. Letni vibe trwa nadal, dlatego czekają na Ciebie darmowe lody w aplikacji Spot oraz specjalne nagrody za zeskanowane paragony, karty prezentowe i gadżety idealne na trwające lato. To wszystko w puli nagród. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Magnolia Park. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę od godziny 11 w Magnolia Park.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer. Czy opłaca się dbać o co?

0: codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
0: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
3: I po reklamie.

0: with the shape of you. Ed Sheeran, wy sobie spokojnie odpoczywajcie, pracujcie, a Eska zrobi to, co robi najlepiej.
1: Zaczynają się w Esce.
0: Zawsze wybieramy dla was najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak Eska coś zagra, to będzie hitem. I teraz uwaga, odkrywamy nowy rapowy hit od młodego polskiego artysty, który nazywa się MJ Deli. To Max Modzelewski, który nawija o młodym raperze, który wyemigrował do Nowego Jorku, czyli mały człowiek w wielkim mieście. Śpiewa o tym, żeby wierzyć w siebie i spełniać swoje marzenia. MJ Deli, Deli Supreme, już teraz spełnia swoje marzenie, bo trafia na antenę Radia Eska. Ja jestem pewien, że ten numer doda wam sił na ostatniej prostej tego tygodnia. Jeśli już jesteście zmęczeni, przy tym numerze dacie radę, bo to działa jak kawka. Zaraz wyjedzie dobry was. To jest Radio SK. Tu się zaczynają wszystkie hity.

0: Ona zawsze potrafi podnieść temperaturę o kilka stopni. Ina w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i zaczynamy, słuchajcie, kibicowanie, mocne kibicowanie. Już dzisiaj startują siatkarskie Mistrzostwa Europy Kobiet. Biało-czerwone swoją walkę zaczynają jutro o godzinie 18 meczem z Węgrami, a potem na liście Łotwa, Słowenia, Niemcy i Turcja. Także trzymamy kciuki za nasze zawodniczki. Niech pokażą niektórym, że z Euro da się wyciągnąć trochę więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Zapach historii, blask nowoczesności i motoryzacja, którą po prostu trzeba zobaczyć. Od 21 do 23 sierpnia podczas

0: Auto Classic w zamku Topacz. Odwiedź stoisko Mazda i Cherry Grupa Wrubel. Czekają na Was zarówno legendarne, jak i najnowsze modele Mazdy oraz premierowe propozycje Cherry. Nie zabraknie także aut elektrycznych i technologii, które wyznaczają kierunek przyszłości. Moto Classic 2026. Zamek Topacz. Spotkajmy się z Grupą Wrubel.
1: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 21 do 23 sierpnia. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
2: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
7: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
8: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
6: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
7: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
8: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
11: I po reklamie.

0: mamy najlepsze imprezkowe numery na piątek. Tobi Romeo w Radiu SK. Ale to nie wszystko. Jeszcze więcej takich dobrych piątkowych hitów dla was będziemy mieli. O godzinie 20:00 jak co tydzień startuje SK Live Remix, czyli najlepiej zmiksowane hity na czasie na lato. No i sety najlepszych producentów. Dzisiaj zagra Armin van Buuren, Lost Frequencies, Steve Aoki, a jutro z kolei James Hype i Robin Schulz. I to jest, słuchajcie, taka playlista, że jak wsiadacie po pracy do samochodu, to ręka automatycznie radio pogłaśnia i znika napięcie z całego tygodnia. Możecie to już teraz przetestować. SK Live Remix gra non-stop w eskowej apce na smartfony, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Higher Days w RTV Euro AGD.

0: 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach HR Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Dacia Nawrot Długołęka. Nawrot.dacia.pl.
3: Zatrzymaj lato z Magnolia Park. Już w piątek i sobotę od godziny 11 czeka na Ciebie mnóstwo letnich prezentów. Letni vibe trwa nadal, dlatego czekają na Ciebie darmowe lody w aplikacji Spot oraz specjalne nagrody za zeskanowane paragony, karty prezentowe i gadżety idealne na trwające lato. To wszystko w puli nagród. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Magnolia Park. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę od godziny 11 w Magnolia Park.
2: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
4: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu.

0: złotych dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No
4: i
3: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie. Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2.
7: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
8: Pogoda, jaka jest teraz, widzimy, ale szykują się zmiany. Synoptycy ostrzegają nas przed burzami. Jutro temperatura już bez szaleństwa, około 20 stopni. Będziemy nosić parasole. Pamiętajcie o zmianach na Trzebnickiej. Nowe objazdy od jutra.
6: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia. www.midbau.pl. Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu marki Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2. impwar.bike-auto.pl.
9: Minęła 12, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Rząd dopina przyszłoroczny budżet. Na pierwszym planie jest zdrowie i obronność, zaznaczał premier Donald Tusk.
10: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
9: Rząd planuje także inwestycje w energetykę, w tym rozwój infrastruktury związanej z budową elektrowni jądrowej. Ostateczny projekt budżetu rząd ma przyjąć za tydzień. Gigantyczne utrudnienia czekają kierowców na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią. Za niewiele ponad miesiąc rozpocznie się rozbudowa trasy o kolejne pasy ruchu.
11: Wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km na godzinę. Pojawi się odcinkowy pomiar prędkości.
9: Zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Do dyspozycji kierowców mają pozostać po 2 pasy ruchu w obu kierunkach. Rozbudowa ma zająć 2 lata. I jeszcze sport. W Lidze Europy Lech Poznań aż 7-0 rozbił FC Thun. Jagiellonia także pewnie 4-0 ograła Iberię Tbilisi. Za to w Lidze Konferencji tak dobrze nie było. Górnik Zabrze 2-3 przegrał za AS Monaco, a Raków 2-2 zremisował z Hajdukiem Split. Rewanże za tydzień.
12: A to ja mam jeszcze jednego dobrego newsa. Już połowa piątku za nami i zaczynamy tę przyjemniejszą, tę lepszą, tę bliżej soboty. 12:02. Ja wam polecam zrobić to, co teraz Kuba, który przed chwilą czytał newsy, będzie robił. Słuchajcie, on przez pół godziny teraz będzie plotkował i pił kawkę. O, i
13: wy też to teraz zrobicie.
12: Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I zwalniamy, jak na końcu tego numeru, bo to się już prawie weekend zaczyna. Of Monsters and Men z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. No a temu panu to się powodzi, słuchajcie. Właśnie czytam, że szef Facebooka i Instagrama, Mark Zuckerberg, właśnie sobie kupił nowy dom. Znaczy dom, willę. Kupił zamek w Irlandii za skromną cenę. 20-30 milionów euro. I możemy sobie pogratulować, słuchajcie. To jest bardzo dobra informacja. Jeżeli w ostatnim czasie przynajmniej raz scrollowaliście Facebooka albo Instagrama, to znaczy, że Markowi się do tego zakupu dołożyliście. Przynajmniej jedna cegiełka należy do nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Zatrzymaj lato z Magnolia Park. Już w piątek i sobotę od godziny 11 czeka na Ciebie mnóstwo letnich prezentów. Letni vibe trwa nadal, dlatego czekają na Ciebie darmowe lody w aplikacji Spot oraz specjalne nagrody za zeskanowane paragony, karty prezentowe i gadżety idealne na trwające lato. To wszystko w puli nagród. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Magnolia Park. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę od godziny 11 w Magnolia Park.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.

0: Sombr w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i przypominamy dzisiaj bardzo ważny dzień, można powiedzieć święto narodowe. Najlepszy piłkarz w historii Polski obchodzi urodziny. Robert Lewandowski właśnie skończył 38 lat i to jest gość, który potrafi strzelić 5 goli w 9 minut. Przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Na pole karne Lewandowski, co tutaj się dzieje? Piąta bramka napastnika reprezentacji Polski, potrzebował do tego niespełna 9 minut.
0: No to życzymy, żeby Lewandowski cały czas potrafił strzelać tak szybko, chociaż podobno z wiekiem ten czas się wydłuża. No i życzymy też, żeby Ania dzisiaj pozwoliła zjeść Robertowi Lewandowskiemu duży kawałek słodkiego tortu bez liczenia kalorii.
2: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Eduszo 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
11: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
12: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikat. Transport HDS. Tartak Iskra. Drołtowice. www.tartakiskra.pl.
13: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szkołę ogarniamy.

0: Tańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie.

0: Już we wtorek o tę statuetkę walczy m.in. Kasia Sienkiewicz, Ania Karwan czy Jeremi Sikorski i jeszcze kilku innych artystów. I wy tę walkę możecie zobaczyć na żywo. Możecie być świadkami tej radości artysty, który zgarnie tę statuetkę. SK ma dla was zaproszenie na drugi dzień Top of the Tops pod festiwalu. I tak w zaufaniu wam powiem, warto słuchać Eski dzisiaj po 18. I warto słuchać newsów, bo za chwilę powiemy o cenach paliw na weekend.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl?
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Poznaj nowe pakiety serwisowe w BMW Sikora. Komfort i pełna ochrona twojego samochodu. Tylko teraz. Wyjątkowa oferta. Pakiet ochronny silnika z gwarancją lub refundacją napraw. Nawet do 14 tysięcy złotych. Wybierz ten lub poznaj pozostałe pakiety i umów się online na bmw-sikora.pl lub zadzwoń. 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.

0: i pasja życia. Tu każdy projekt nabiera życia. Pasmanteria Zaczarowany Guzik. Stoisko 1513, Alejka Niebieska. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 21 do 23 sierpnia. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
2: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
3: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
2: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
4: Już w ten weekend dożynki gminne w Kobierzycach. Zagrają Lady Punk, Maleo Reggae Rockers i Jamal.
5: Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Piotr Kopeć, wójt gminy Kobierzyce.
6: Cześć kochana, wyjeżdżasz na wakacje? A remont? No właśnie dlatego. Torga Architects zaprojektowali wnętrze, polecili sprawdzonych wykonawców. Ja wracam na gotowe. Brzmi jak luksus.
7: Dzisiaj luksusem jest spokój. Torga Architects. Projektujemy wnętrza i architekturę. Odwiedź nas w biurze Wrocław, ulica Kurkowa 28A lub na torga.pl.
8: Masz czas i ochotę na super wakacyjny wypad? Wybierz kierunek Ostrawa. Tuż za polską granicą czeka na Ciebie mnóstwo atrakcji. Industrialne, mega ciekawe techniczne zabytki jak kopalnie czy huta, super zoo, planetarium, centra naukowe i dużo atrakcji dla dzieciaków. Prawdziwy czeski klimat. Po prostu jedź, a luzy złapiesz od razu. Ostrawa to doskonały pomysł na wakacyjny wyjazd dla całej rodziny. Ostrawa. Po co dalej?
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
15: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
16: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Dzisiaj Światowy Dzień Optymisty. Pogoda optymistyczna. Temperatura dojdzie dzisiaj we Wrocławiu do 27 stopni. I tu powoli optymizm się kończy, bo pod wieczór i w nocy będą deszczowe

0: City. Jesteśmy w Akwaparku Wrocław przy Borowskiej. Jak co piątek spędzamy tutaj wakacje. No i właśnie, dlaczego tutaj przyjeżdżamy? To pytanie zadałem gościom, którzy przychodzą. Dzień dobry, dzień dobry. Takie pytanie, co panie tu sprowadza?
1: Chcemy bardzo fajnie spędzić czas. Jest okazja, jest cieplutko. Wspaniały wodny park, akwapark, także stąd nasz wybór, żeby spędzić dzisiejszy dzień u państwa tutaj.
0: Dobra, często?
1: Nie, no my osobiście jesteśmy

0: Dzień dobry, takie pytanie, co panie tu sprowadza?
1: Chcemy bardzo fajnie spędzić czas, jest okazja, jest cieplutko, wspaniały wodny park, aquapark, także stąd nasz wybór, żeby spędzić dzisiejszy dzień u państwa tutaj.
0: Dobra, często?
1: Nie, no my osobiście jesteśmy

0: Dlaczego akurat Wrocław? Przejazdem, jakieś plany na weekend?
1: Wrocław jest naszym najpiękniejszym miastem na Dolnym Śląsku, więc trudno byłoby tutaj nie przyjechać.
0: Dobra, nie przeszkadzam, korzystajcie ze słoneczka.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: Sponsorem programu jest właściciel apartamentów Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju. apartamenty.białykamień.com.
3: Minęła 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak przyznał się do winy, oświadczył, że zrobił to z głupoty. Są zarzuty dla 23-latka, który pisał w sieci o zamachu na grupę czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób. Usłyszał już zarzuty, mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury.
4: Przygotowania do wyniszczenia części grupy politycznej poprzez zorganizowanie zamachu.
3: Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. O szczegółach sprawy przeczytacie na sk.pl. To strategiczna inwestycja dla wschodniej flanki NATO, zaznacza minister obrony narodowej, podsumowując 2 lata programu Tarcza Wschód. To nie tylko budowa umocnień i zapór przeciwczołgowych, podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Ale tak naprawdę to jest cała filozofia odstraszania i obrony.
3: W ramach Tarczy Wschód zabezpieczono już około 100 km granicy z Rosją i Białorusią. Do końca roku ma to być ponad 200. Drobna korekta na rynku paliw. W weekend zapłacimy więcej o maksymalnie 3 grosze. Cena maksymalna za litr 95 wyniesie 6,54, 98 7,36, a za diesla 7,59.
6: No słuchajcie, teraz to się poważnie zrobiło. 2 minuty po godzinie 13, już myślę, że niektórzy zaczynają weekend. No to dajcie znać, jak wasz weekend się zaczyna, albo dopiero się zacznie. Od czego? Od popołudniowych zakupów, romantycznego sprzątania w mieszkaniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: B-Rexa i David Guetta na dobre piątkowe popołudnie. Tak wam gra Radio SK, 16 minut po godzinie 13, a wy chwalicie się, jak zaczyna się wasz weekend. No i Kuba mówi, że lepiej trafić się nie mogło, ma teraz 4 godziny spokoju. Dzieci są na kolonii, a żona wraca z pracy dopiero o godzinie 17. Nie, no to słuch, cudownie, chłopie. Żona już się zastanawia, co tam szef kuchni dzisiaj na obiad zaproponuje. No i do 17? Dom pewnie już będzie wysprzątany na błysk. O tym sprzątaniu to za chwilę Dawid Podsiadło zaśpiewa, a wy też dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK, od czego zaczyna się wasz weekend i do nadmiaru wolnego czasu lepiej się nie przyznawać.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
4: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
3: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dobry agent 006. Ekologis. Jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień

0: krzeseł, polampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień 6,99.

Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie

0: Akcją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: I po reklamie.

0: A się w piątkowe popołudnie wchodzi jeszcze lepiej. Alice DJ, tak wam gramy w Radiu SK i razem zaczynamy weekend. A jak ten początek weekendu wygląda u was? Grzesiu wysłał zdjęcie swojej uczty na tarasie.
1: Jak zaczął się mój weekend?
0: No.
1: Pomysłem na bajgla z twarogiem i cebulkę z ogródka. To wszystko zmontowała w jedną całość moja kochana żona. Później chwila relaksu, a teraz spędzam czas sam na sam ze swoim samochodem. Odkurzanko, putowanko.
0: A, to wiemy jak to u Grzesia wyglądało, prawda? On sobie siedział na spokojnie na tarasie i jadł, aż padło hasło sprzątanie, no i wtedy Grzesiek sobie przypomniał, że tak, faktycznie, przecież w samochodzie jest taki bałagan, że aż wstyd do niego wsiadać i poszedł sprzątać. Ale z tego zdjęcia, co Grzesiek wysłał, widzę, że jest jeszcze jeden bufor bezpieczeństwa przed sprzątaniem, czyli trawa nieskoszona na podwórku.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mamo, tato, jedziemy nad wodę?
4: Ale gdzie?
5: Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max, a kupując online masz zawsze taniej.
3: Jeden bilet max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
14: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
15: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy wino.

grona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
2: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

Ona tak pięknie śpiewa, że aż mi głupio jej przerwać. Sienna Spyro wycisza nas przed weekendem. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. A Julia pisze, pizza i w traskę ponad 3 godziny z Radiem SK brzmi jak coś pięknego. Jeśli też macie podobne plany, jeżeli jedziecie na wakacje, no to zabierzcie SK.

0: i tych dwóch fajnych pasażerów, których wam tutaj deszykowałem, Kasia Węsierska i Michał Hanczak, teraz przejmują stery. I oni polecają się w długiej trasie, mają naprawdę dobrą playlistę do wrzucania na luz. Łukasz Zduńczyk, dzięki.
1: Radio SK. Reklama.
2: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300
0: ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300

0: za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski. To samochody nowe i używane. Serwis mechaniczny i blacharski. Stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Zatrzymaj lato z Magnolia Park. Już w piątek i sobotę od godziny 11 czeka na Ciebie mnóstwo letnich prezentów. Letni vibe trwa nadal, dlatego czekają na Ciebie darmowe lody w aplikacji Spot oraz specjalne nagrody za zeskanowane paragony, karty prezentowe i gadżety idealne na trwające lato. To wszystko w puli nagród. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Magnolia Park. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę od godziny 11 w Magnolia Park.
3: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
4: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
3: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
5: oraz masy dobrej energii.
6: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
7: Partnerem SK Summer City jest Renault Navrod z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Navrod.renault.pl.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 za 100 gramów.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2.
18: Sponsorem programu jest właściciel Midbał Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbał.pl.
19: Na temperaturę nie ma co dzisiaj narzekać we Wrocławiu. Ciepło, gorąco nawet. A propos tak narzekania, to bardzo wysysa energię, więc lepiej myśleć pozytywnie. No to teraz pozytywne myślenie na weekend. W nocy deszczowo, jutro około 20 stopni. No też nie jest źle.
17: Sponsorem programu jest właściciel Midbał Okna z Wrocławia. www.midbał.pl.
18: Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu marki Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2. impwar.bike-auto.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
20: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz razem z ekipą SK Summer City. Zwijamy się z akwaparku Wrocław przy Borowskiej, ale pogoda dzisiaj dopisuje i można jeszcze wpadać. Nie boimy się tych burz, które

0: na Esplanadzie, także padajcie do naszej strefy. Tyle ode mnie, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
0: Minęła 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek Poznań, wypadek z udziałem radiowozu na sygnałach. Policjantka i policjant trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń policyjne auto jedące na sygnałach do interwencji zderzyło się z osobówką. Przy skrzyżowaniu Bułgarskiej i Bukowskiej są utrudnienia w ruchu. Droga w kierunku centrum jest zablokowana. Ruszył proces w głośnej sprawie Patrycji, po zaginięciu której ogłoszono Child Alert. 11-latka zniknęła w ubiegłym roku po wizycie u dziadków. Odnaleziono ją po 2 dniach poszukiwań w Żorach w mieszkaniu Karola B., który ją uwięził i wykorzystał seksualnie. Grozi mu 15 lat więzienia. O szczegółach sprawy przeczytacie na sk.pl. Ministerstwo z pomysłu się wycofało, a Wrocław w to poszedł. W stolicy Dolnego Śląska startuje program darmowej kranówki w restauracjach.
2: Nie dostrzegam żadnych strat z tego wynikających. Nasi goście oczekują tego jako standardu.
0: Zapewnia Krzysztof Szczepański z jednej z wrocławskich restauracji. Darmową wodę wypijemy już w kilkudziesięciu lokalach we Wrocławiu.
3: Wrzuć na luz.
4: Radio SK.
5: My nie do końca lejemy wodę. Dotarliśmy, oczywiście,
6: że
5: jesteśmy.
6: Do piątku dotarliśmy, ja o tym mówię.
5: Okay,
6: doczekaliśmy. Nareszcie jest ten ulubiony dzień tygodnia. Mam nadzieję, że dla was i także.
5: No to niech to będzie naprawdę dobre popołudnie i będzie dobrym wstępem do całego weekendu. Kasia Węsierska,
6: Michał Hanczak.
5: Polecamy się.
6: 2 po 14 wrzucamy na luz.

0: I czuć już piątek w powietrzu. H, Ring Mobile w Radiu SK, 17 minut po 14.
1: Zerknąłem w kalendarz. Oczywiście, że dzisiaj jest piątek, ale dzisiaj mamy też dwa takie nietypowe święta i zestawienie tych świąt bardzo mnie zaskoczyło i zaintrygowało, bo po pierwsze mamy dzisiaj Światowy Dzień Optymisty, idealnie przed weekendem, to wiadomo.
0: No, są tacy, którzy i tak znajdą powody do narzekania.
1: Oj nie, dzisiaj szukajmy samych pozytywów, ale jeszcze mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Seksu. I teraz
0: czekaj, myślę
1: mamy
0: o tym, jak
1: dwa
0: można to
1: dni,
0: połączyć.
1: Które można, no jak, no jak to
0: no,
1: jak?
0: No po prostu człowiek ma
1: nadzieję i liczy, że coś się dzisiaj uda.
0: No a jak się nie uda, to co powie optymista?
1: Że następnym razem się uda. Za rok.
0: Mamy już kogoś, kto chciałby świętować te dwa święta. W jednym siedzi ta osoba naprzeciwko mnie. Gramy w Radiu SK. Najlepsze hity. Za chwilę będzie nowość od Sanek między innymi.
1: O, właśnie.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no serde, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku

0: Lidl, to się opłaca.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Masz czas i ochotę na super wakacyjny wypad? Wybierz kierunek Ostrawa. Tuż za polską granicą czeka na Ciebie mnóstwo atrakcji. Industrialne, mega ciekawe techniczne zabytki jak kopalnie czy huta, super zoo, planetarium, centra naukowe i dużo atrakcji dla dzieciaków. Prawdziwy czeski klimat. Po prostu jedź, a luz złapiesz od razu. Ostrawa to doskonały pomysł na wakacyjny wyjazd dla całej rodziny. Ostrawa. Po co dalej?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I po reklamie.

0: Ale niespodzianka. Nikt się nie spodziewał. Dobra, fani Sanach, tacy, którzy naprawdę obserwują każdy ruch.
1: Oni już na pewno wiedzieli.
0: Oni sprawdzili.
1: Tak zwani detektywi z mediów społecznościowych już odkryli, że ten nowy singiel się pojawi i mieli nosa.
0: Ale my jesteśmy zaskoczeni i z przyjemnością wam za chwilę premierowo zagramy nowość od Sanach, która wyszła dziś w nocy. Tak na koniec wakacji i tuż przed, po pierwsze, urodzinowym koncertem Gdyni, ale przede wszystkim przed finałem trasy Sanach na stadionach 4 września na PGE Narodowym.
1: No, ona bardzo dobrze steruje tym swoim okrętem nazywaną własną karierą muzyczną, stąd też być może tytuł kapitan tego nowego singla.
0: No to co, to panie kapitanie, zapraszamy, pani kapitanko Sanach.
1: Zapraszamy.

0: A wiesz, że ta piosenka to jest test? Z którego
1: test
0: pokolenia jesteś? Jak ktoś ci mówi, zanudź piosenkę ze słowem Dangerous, to my, milenialsi, zaśpiewamy Dangerous, a inni zaśpiewają Dangerous od Ariany Grande. Ci młodsi, niestety, nie chciałam cię martwić.
1: To ja jednak jestem rzeczywiście w tej starszej grupie, ale nic to. Ja przynajmniej już dużo w życiu przeszedłem i na przykład wiem, że Dangerous to jest każda osoba, która pracuje w piątek przed godziną 15 i ktoś jej każe jeszcze coś robić.
0: Nie róbcie tego, drodzy szefowie, apelujemy, zwłaszcza, że niektórzy już mają festiwal w głowie, który w przyszłym tygodniu od poniedziałku w Sopocie.
1: Top of the Top Sopot Festival, no i między innymi konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Za kilka chwil Kuba i Kuba na antenie Radia SK z hitem Stygnie lato i oni też się tam pojawią i powalczą o tę nagrodę.
0: Ciekawe, jak się czują przed takim momentem, kiedy za kilka dni mogą
1: dzierżyć
0: w dłoniach. Super, krzyknęli siedząc na naszej kanapie.
1: A ty myślałem, że tylko ja to słyszę, a to jednak.
0: Głosówkę nagrali, stąd wiemy.
1: Zapraszamy, my też tam będziemy oczywiście w Sopocie od poniedziałku.
2: Radio SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Eduszo 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie 2. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
13: Co ty taki zakręcony?
14: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
13: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w

0: W ciągu roku.
1: Co? Tak szybko?
0: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
1: Czekaj.
0: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na TEP.pl.
1: TEP Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
0: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
2: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: I po reklamie.

0: Letni owoc. Mango, Sylwii Grzeszczak przed 15 wesce.
1: Ja nadal nie wiem, jaki to jest kolor mango. Naprawdę.
0: Ładny.
1: To jest taki zielony czy żółty
0: to
1: bardziej?
0: To jest ładny i to jest najważniejsze.
1: To ja z tym zostanę po 15 wracając.
2: Reklama.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Orły oszczędzania na weekend

0: Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Orły oszczędzania na weekend

0: 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zatrzymaj lato z Magnolia Park. Już w piątek i sobotę od godziny 11 czeka na Ciebie mnóstwo letnich prezentów. Letni vibe trwa nadal, dlatego czekają na Ciebie darmowe lody w aplikacji Spot oraz specjalne nagrody za zeskanowane paragony, karty prezentowe i gadżety idealne na trwające lato. To wszystko w puli nagród. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Magnolia Park. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę od godziny 11 w Magnolia Park.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
5: How good is that?
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
13: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
14: Dzień dobry, Kasia Pawlak, kibice WTS Sparty Wrocław. Niech trzymają kciuki za pogodę, bo dzisiaj żużlowcy zmierzą się z włókniarzem Częstochowa o 17.45. Zapowiadają burzę, a jutro już chłodniej, deszczowo i do 20 stopni.
13: Sponsorem programu jest organizator.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: Minęła 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak twierdzi, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a swój wpis zamieścił w internecie z głupoty. Tak Mikołaj T., który w sieci deklarował chęć przeprowadzenia zamachu, tłumaczył śledczym swoje zachowanie. 23-latek usłyszał zarzuty, o szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
2: Mikołaj T. tłumaczył śledczym, że chciał uderzyć szczególnie w polityków tak zwanego duopolu, bo był niezadowolony z wieloletnich rządów jednej albo drugiej opcji politycznej. Do swojego czynu planował zwerbować inne osoby.
3: On przygotowywał tak zamach. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
2: Mówił prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Śledczy czekają teraz na wyniki badań psychiatrycznych 23-latka. Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.
1: Niemal cała Polska w alertach. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, silnymi opadami i wiatrem. Alerty nie obowiązują jedynie w północnej części lubuskiego i w zachodniopomorskim. Już teraz pada i grzmi w pasie od Białegostoku do Warszawy. Już w przyszły weekend wielkie porządki w górach. Po raz 15 rusza akcja Czyste Tatry.
4: My korzystamy z tej natury, jesteśmy w pięknym terenie i warto zadbać o to, by ten teren był tak piękny jak teraz, a może jeszcze piękniejszy.
1: Mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz Polski olimpijski i ambasador akcji. Przez 15 lat trwania akcji stader zniesiono około 5 ton śmieci, ale sprzątanie to nie wszystko. Na górnej równi Krupowej powstanie ekologiczne miasteczko z wieloma atrakcjami. Wszystko w rytmie eskowych hitów na czasie.
5: Wrzuć na luz.
6: Wrzuć na luz.
5: Radio RSK.
7: 2 minuty po godzinie 15:00, to jest bardzo dobry czas, żeby zacząć weekend. Na weekend zaczyna się
8: bez... Ty byłbyś szefem idealnym, jakbyś tak wszedł do Open Space i powiedział: szanowni państwo, 15:00 do domu, zapraszam w piątek.
7: To ja sam sobie to teraz rozkażę.
8: Nie, bo zostanę tu sama i Michał Hanczak wciąż ze mną.

0: Alejandro. Lady Gaga w Radiu SK na 18 minut po 15.
1: Może ktoś z was w ten weekend pozna swojego Alejandro. Pozdrowienia oczywiście dla tych, którzy poszukują wciąż wakacyjnej miłości, no bo turnus mija, a ja niczyja. Czasami tak bywa.
0: O, jeszcze masz całe 9 dni.
1: Ja nie szukam 10 dni,
0: gdyby ktoś poszukiwał. My szukamy waszych dobrych wiadomości.
1: Zaczyna się weekend. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy dostaliście jakąś dobrą wiadomość na weekend. Może na Messengerze, może na przykład ktoś
0: może
1: do was zadzwonił.
0: Może na konto na przykład to była dobra wiadomość. Ja bardzo lubię takie wiadomości.
1: Dajcie nam znać, nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Trochę optymizmu niech powieje z anteny Radia SK. No, w sumie zawsze wieje, ale dzisiaj mamy dzień optymisty, więc jeszcze więcej potrzeba.
0: Dla niektórych zła wiadomość to jest dobra wiadomość. Nie namawiam, ale każdą podobno można tak przejrzeć na dwa sposoby.
1: Za chwilę zerkamy na nasz Messenger.
0: Kaigo, też za chwilę westy.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
4: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
3: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Zatrzymaj lato z Magnolia Park. Już w piątek i sobotę od godziny 11 czeka na Ciebie mnóstwo letnich prezentów. Letni vibe trwa nadal, dlatego czekają na Ciebie darmowe lody w aplikacji Spot oraz specjalne nagrody za zeskanowane paragony, karty prezentowe i gadżety idealne na trwające lato. To wszystko w puli nagród. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Magnolia Park. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę od godziny 11 w Magnolia Park.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
8: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 21 do 23 sierpnia. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.

0: okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Cześć kochana, wyjeżdżasz na wakacje? A remont?
3: No właśnie dlatego. Torga Architects zaprojektowali wnętrze, polecili sprawdzonych wykonawców.
2: Ja wracam na gotowe. Brzmi jak luksus.
4: Dzisiaj luksusem jest spokój. Torga Architects. Projektujemy wnętrza i architekturę. Odwiedź nas w biurze Wrocław, ulica Kurkowa 28A lub na torga.pl.
5: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: To będzie ostatnia reklama. Wszystko, co twoje, znajdziesz w swojej. Codzienne zakupy, codzienne sprawy i usługi. Drogeria, moda, przychodnia, kawiarnie, żłobek i przedszkole oraz zakupy spożywcze. Wszystko jest w swojej. Swoja Olimpia, Swojczycka Wrocław. Sprawdź nasze social media.
7: I po reklamie.

0: wszystkie hity zaczynają się w Estę. Ten także Swedish House Mafia, Lickly, Happiness is So Set, za nami w Estę.
1: Kasia Mesierska, Michał Hanczak, jesteśmy z wami i wrzucamy na luz, wchodząc w weekend z dobrymi wiadomościami. Jaką dzisiaj dobrą wiadomość przed weekendem dostaliście?
0: Jest Magda, która swoją wiadomość ma i chętnie się nią podzieli ze światem.
2: Cześć SK, z tej strony Magda. Ja dostałam bardzo dobrą wiadomość parę minut temu, że mogę wyjść z pracy o godzinę wcześniej i zacząć weekend, także pozdrawiam moich pracodawców.
0: Weź Magda, podaj adres.
1: Ja proponuję, żeby tam można było kliknąć udostępnij wszystkim.
0: O, no to wnioskujemy.
1: I wtedy wszyscy wychodzimy godzinę wcześniej.
0: Żaden szef nie lubi tego.
3: Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dobry agent 006, Ecologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci

0: złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
2: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 21 do 23 sierpnia. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
3: Szukasz czegoś wyjątkowego do swojego domu? Chcesz miło spędzić weekend z rodziną? Zapraszamy od 19 do 23 sierpnia na Święto Ceramiki z Manufakturą w Bolesławcu. Zapewniamy mnóstwo atrakcji dla dzieci, a dla dorosłych rabaty na ceramiczne zakupy do minus 50%. Dla wszystkich bezpłatne zwiedzanie fabryki i warsztaty ceramiczne, a na miejsce dotrzecie darmowym wolkobusem. Spotkajmy się na Gdańskiej 30 w Bolesławcu.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: Cześć kochana, wyjeżdżasz na wakacje? A remont?
6: No właśnie dlatego. Torga Architects zaprojektowali wnętrze, polecili sprawdzonych wykonawców.
5: Ja wracam na gotowe. Brzmi jak luksus.
7: Dzisiaj luksusem jest spokój. Torga Architects. Projektujemy wnętrza i architekturę. Odwiedź nas w biurze Wrocław, ulica Kurkowa 28A lub na torga.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.

0: Fast Boy.
1: Six Sounds, to jest hit właśnie o tym tytule. 5 minut nam zostało do godziny 16. Czas na kolejną dobrą wiadomość przed weekendem.
0: Adam.
2: Cześć, Oska. Ja dostałem właśnie fajnego SMS-a. Alert RCB odnośnie burz. Dziś, jutro. Pozdrawiam.
0: Ja nie słyszałam tutaj radości, ale może komuś burze do czegoś są niezbędne.
1: Ja szukam pozytywów. Lepsza burza za oknem niż burza w związku na przykład.
0: Po 16 gramy nowość od Liwki i Liwka też do nas padnie do SK-owego studia.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
8: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
9: 35 lat doświadczenia. Tysiące klientów. Jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski. To samochody nowe i używane. Serwis mechaniczny i blacharski. Stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
10: Już w ten weekend dożynki gminne w Kobierzycach. Zagrają Lady Punk, Afromental i Sibul.
11: Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Piotr Kopeć, wójt gminy Kobierzyce.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na

0: www.aaa.auto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaa.auto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
1: Do Rzymki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego 29 i 30 sierpnia Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fan Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy!
2: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Legendarne modele, niezwykłe opowieści i ponad 500 zabytkowych pojazdów czekają na Ciebie podczas Moto Classic Wrocław. Wszystkie modele FSO Warszawy w jednym miejscu. Warszawa Jana Pawła II, jedyny na świecie prototyp 210 i ostatni wyprodukowany egzemplarz. Poza motoryzacją? Muzyka, food truck i strefa vintage i atrakcje dla całej rodziny. Moto Classic Wrocław 21-23 sierpnia. Zamek Topacz. Bilety online o 10 zł taniej na motoclassicwroclaw.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2.
8: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
9: Pogoda, jaka jest teraz, widzimy, ale szykują się zmiany. Synoptycy ostrzegają nas przed burzami. Jutro temperatura już bez szaleństwa, około 20 stopni. Będziemy nosić parasole. Pamiętajcie o zmianach na Trzebnickiej. Nowe objazdy od jutra.
7: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia. www.midbau.pl.
10: Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu marki Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2. impwar.bike-auto.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Jest 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak, minister kultury, reaguje po kontrowersjach wokół akcji Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego. Marta Cienkowska cofnęła patronat honorowy nad obchodami organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. To po tym, jak wśród ambasadorów znalazła się influencerka posiadająca profil w serwisie dla dorosłych. Więcej reporterski Michał Skolimowski.
12: W komunikacie Ministerstwa Kultury możemy przeczytać, że decyzje personalne i dobór ambasadorów w rażący sposób naruszają powagę i powszechnie przyjęte standardy upamiętnienia bohaterów powstania. Resort zaznacza też, że nie uczestniczył ani organizacyjnie, ani finansowo w wydarzeniu organizowanym przez stowarzyszenie. W akcji poza kontrowersyjną influencerką wzięli udział ludzie kultury i sportu. Fotografowali się w koszulkach z kotwicą państwa podziemnego, a ich zdjęcia były publikowane na stronie stowarzyszenia oraz na ich prywatnych kontach.

Stowarzyszenie. W akcji poza kontrowersyjną influencerką wzięli udział ludzie kultury i sportu. Fotografowali się w koszulkach z kotwicą państwa podziemnego, a ich zdjęcia były publikowane na stronie stowarzyszenia oraz na ich prywatnych kontach.

0: Alan Walker i Ava Maxi Fate na antenie Radia SK. Wrzucamy na luz, mamy piątkowe popołudnie.
1: I bardzo dobrze, że je mamy, a niektórzy mają właściwie jeszcze większe powody do dumy niż tylko ten, że zaczął się właśnie weekend.
0: Natalia.
2: Hej SK, ja właśnie dostałam dobrą wiadomość dziś, ponieważ szef podpisał mi właśnie 2 tygodnie urlopu. Więc odliczam i cieszę się niesamowicie. Także miła informacja przy piąteczku. Pozdrawiam was.
1: Mój też bym mógł podpisać, ale ja już nie mam.
0: Ja mam dla was lifehacka. Słuchajcie, ważne, żeby chodzić na urlopy wtedy, kiedy wasz szef jest w pracy, tak żeby
1: zauważył na pewno.
0: Też, ale żeby jego urlop był po naszym urlopie albo przed, bo wtedy jesteśmy jeszcze dłużej na urlopie. Bo jak nie ma szefa w pracy, to jakbyśmy byli
1: harcują,
0: na urlopie.
1: Wiadomo.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Dobry agent 006, Ekologis, jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
10: Gotowy na nowy poziom treningu? Sprawdź Yeah Gym. To miejsce premium z dostępem 24/7. Wchodzisz przez aplikację, trenujesz bez kolejek i bez długoterminowych umów. To nowoczesna przestrzeń w GGHM Ślęsa Arena. To aż 750 metrów przestrzeni. Wejdź na yeahgym.pl. Yeah Gym. You can.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już w niedzielę, 23 sierpnia, Resi Capital zaprasza na kawowy rave w Quorum Tower. Poczuj klimat ikony Wrocławia i poznaj oferty specjalne. Zapisz się na dniotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
13: I po reklamie.

0: w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje Noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień
1: do
0: dobry,
1: studia.
0: Cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak, no i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
0: Okej.
2: Okay. Super, no ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie, wszyscy się zmieścicie.
2: Super,
1: ale rzeczywiście on jest taki nocny, troszeczkę jak Obejmuje Noce zresztą, to jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu, bo lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich na drogach.
1: Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiało, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać.
1: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Okay. Dwie pieczenie na jednym
1: ogniu. Jak kampania wyborcza po prostu.
2: No właśnie,
1: premiera
2: no,
1: w radiu.
2: Analogicznie, zobaczymy ile z tego się wydarzy.
1: Zobaczymy. Najważniejsze, że zagramy teraz twoją nową piosenkę, więc zapowiadaj.
2: Zapraszam serdecznie do odsłuchania piosenki, która już trochę przysiedziała w szufladzie, nad którą trochę potu wylałam. I pewnie łez też, no. Ale mam nadzieję, że tak samo jak ja pomyślicie, że było warto. I jestem bardzo ciekawa tego, o czym dla was jest ten numer. Ja sama nie chcę mówić, o czym jest, żebyście to wy pierwsi dali mi znać. Także dawajcie znać, mam nadzieję, że się spodoba.
0: Liwka, poza tobą nic.

0: Punto.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
4: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 21 do 23 sierpnia. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
5: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
6: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
7: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
5: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
6: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
7: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, polanki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: Gotowa na powrót do szkoły?
13: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
12: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
14: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: A tak brzmi Armin van Buuren na antenie Radio SK i Everlasting tuż przed 17.
1: A dzisiaj jeszcze wieczorem zagra State of Trance w ramach SK Live Remix. Przypominamy, że najlepszy before imprezowy i najlepszy podkład do imprez w SC.
0: Odpalajcie, a my po 17 odpalamy rapsy o planach weekendowych, do których będziecie mogli dołączyć.
1: Już myślcie, o czym będziecie z nami dzisiaj rymować.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Reklama.
4: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TB Edukacja.
5: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
5: TB Edukacja. Uczymy w Twoim.

0: kierunku.
1: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HS Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długomka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy!
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fan Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy!
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert
1: taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert

0: życia. Tu każdy projekt nabiera życia. Pasmanteria Zaczarowany Guzik. Stoisko 15-13, Alejka Niebieska. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Radiłeska, przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
3: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
2: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
4: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
5: Partnerem SK Summer City jest Renault Navros z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Navros.renault.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
9: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
10: Dzisiaj Żużel Sparta jedzie z Włókniarzem, a jutro też trzymamy kciuki za WKS, który na Tarczyńskiej Arena zmierzy się z Widzewem Łódź. Trzymamy kciuki też za pogodę, bo straszą nas burzami. Jutro około 20 stopni i przelotny deszcz.
9: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
8: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, Wrzecion i Elektrowrzecion. cncarc.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Sponsorem programu jest właściciel apartamentu w Biały Kamień w Świeradowie Zdroju.
11: Siema, tu Kamil, ekipa SK Summer City. Jak mija wam ten początek weekendu? Jeżeli nie macie planów na dalszą jego część, no to zapraszam w niedzielę do naszej strefy poza Wrocław. Będziemy w Środzie Śląskiej w Ośrodku Sportu i Rekreacji od 11 do 16. Tam będziemy się bawić przy muzyce w takim właśnie rekreacyjnym stylu. No a później w Kobierzycach Dożynki od 17 do 20. Tutaj zabawa też gwarantowana w takim fajnym, troszkę wiejskim stylu. No a jeżeli chodzi o inne rzeczy, jeżeli chcecie zostać we Wrocławiu, no to baciatowa integracja w ramach potańcówki na dachu dominikańskim. To też w niedzielę do sprawdzenia.
9: Sponsorem programu jest właściciel apartamentu w Biały Kamień w Świeradowie Zdroju. apartamenty.białykamień.com.
12: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje to projekty przyszłorocznego budżetu, to priorytety przyszłorocznego budżetu państwa. Zakończyło się pierwsze robocze posiedzenie rządu w tej sprawie. Więcej reporterski Michał Skolimowski.
13: Na szczegóły budżetu musimy poczekać do przyszłego piątku, wtedy projekt zostanie przyjęty. Premier Donald Tusk zaznaczał, że rząd ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie wymagająca. Dlatego Polska wydaje około 5% PKB na obronność. Zwiększone mają zostać też wydatki na ochronę zdrowia.
14: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia.
13: Premier zaznaczał, że rząd ma świadomość długu i wysokiego deficytu, dlatego wszystkie decyzje podejmuje w odpowiedzialności za stan finansów państwa oraz tak, by nie zatrzymać rozwoju kraju. Tu wspomniał o wielomiliardowych inwestycjach, przede wszystkim na transformację energetyczną.
12: Nowe wątki w sprawie wypadku w Boćkach na Podlasiu. Policja zatrzymała partnerkę mężczyzny, który potrącił autem swojego 4-letniego syna. Okazuje się, że kobieta 3 lata temu, mając blisko 2 promile alkoholu, spowodowała wypadek, w którym zginęło jej dziecko. Sprawa wyszła na jaw, kiedy służby przyjechały do potrąconego 4-latka. Już w przyszły weekend wolontariusze akcji Czyste Tatry ruszą w góry, by w rytmie eskowych hitów oczywiście zbierać zalegające tam odpady. Przez 15 lat działania akcji zebrano blisko 5 ton śmieci.
15: Z roku na rok widzieliśmy poprawę. Tych śmieci było coraz mniej, a ostatnie 2-3-4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze.
12: Zaznacza Sławomir Rykowski, rzecznik akcji. Wciąż trwają zapisy na wolontariat, ale warto się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.

0: Dobra.
1: Szanowni Państwo, w piątkowe popołudnie zabrzmi to wyjątkowo dobrze.
0: Międzynarodowa Godzina Szczęścia!
1: Jest! Juhu! 2:00 po 17:00, czas wyjść z pracy, zacząć weekend.
0: Już, teraz zapraszamy
1: teraz,
0: do domu.
1: Teraz, w tym momencie.
0: Kasia Węsierska.
1: Michał Kanczak, witajcie.

0: Maxwell, Bone, whatever turns you on. W Radiu SK to teraz czas na nas.
1: Kawę wypiłem specjalnie, żeby się trochę pobudzić przed rapsami. No właśnie, będziemy teraz rapować o planach na nasz weekend. Najpierw my, a potem wy i w ten sposób robimy wspólny hit na weekend.
0: Nagrywacie głosówki na SK-owy Messenger, a kapella ze swoim rapem o weekendowych planach. To nie musi być sprecyzowany plan.
1: Może być najprostszy na świecie. Fajnie, jak się zrymuje wam coś w tym rapsie, a my potem to fajnie nałożymy na ten oto podkład, który zniesie absolutnie wszystko, co teraz pokażemy.
0: W takim razie. Zaczynasz, czy ja pierwsza?
1: Ja mogę, ja mam dzisiaj cztery wersje.
0: Proszę. Dobra, to ja tak po tobie już nie będę miała czasu.
1: W ładną pogodę w ten weekend wierzę, bo większość czasu spędzę w plenerze. Trochę imprezowo, a trochę na zlocie aut zabytkowych, co są warte krocie. Nie mam auta,
0: pięknie.
1: Od razu mówię, tylko
0: może
1: będę oglądał.
0: Może przyjedziesz z jakimś autem, to teraz
1: ja. Jestem zabytkiem.
0: Dziś randka, czyli kolacja ze śniadaniem, jutro wpada rodzina, a więc miasta zwiedzanie.
1: Ja bym z tą rodziną uważał, może niech za wcześnie nie wpada, jak będziesz po randce.
0: O 14 miałem
1: przyjechać. To spokojnie, to śniadanie zdążycie. Fajny plan. Czekamy
0: to
1: na wasze.
0: To wydajcie znać, jakie są wasze plany, nagrywajcie głosówki.
1: A ty się zarumieniłaś
0: na
1: teraz.
0: Nie, to jest róż nowy mam, wiesz, kupiłam dzisiaj w drogerii.
1: Czekamy na głosówki na Messengerze Eski i za chwilę puszczamy was w świat.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
4: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z człowiekiem pająkiem.
3: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sowkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
7: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Gotowy na nowy poziom treningu? Sprawdź Yeah Gym. To miejsce premium z dostępem 24/7. Wchodzisz przez aplikację, trenujesz bez kolejek i bez długoterminowych umów. To nowoczesna przestrzeń w GGHM Ślęza Arena. To aż 750 metrów przestrzeni. Wejdź na yeahgym.pl. Yeah Gym. You can.
10: Zapach historii, blask nowoczesności i motoryzacja, którą po prostu trzeba zobaczyć. Od 21 do 23 sierpnia podczas Moto Classic w Zamku Topacz odwiedź stoisko Mazda i Cherry Grupa Wrubel. Czekają na was zarówno legendarne, jak i najnowsze modele Mazdy oraz premierowe propozycje Cherry. Nie zabraknie także aut elektrycznych i technologii, które wyznaczają kierunek przyszłości. Moto Classic 2026. Zamek Topacz. Spotkajmy się z Grupą Wrubel.
11: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
12: Już w niedzielę, 23 sierpnia, Resi Capital zaprasza na kawowy rave w Quorum Tower. Poczuj klimat ikony Wrocławia i poznaj oferty specjalne. Zapisz się na dniotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
13: I po reklamie.

0: Shakira, Shakira, 21 minut do 18.
1: To teraz czas na was, dlatego że nagraliście swoje głosówki i zarapowaliście o waszych planach na weekend.
0: Jesteśmy bardzo ciekawi, tak, dajemy od razu. Dominika będzie jako pierwsza. Dzisiaj będziemy mieli taki damsko-męski rap. Zaczynamy od kobiety.
1: Dominika ma plany, ja bym

0: Naprawdę bym z tobą poszła.
1: Urlop zaczynam i są dni ceramiki, więc będę się bawić i przeglądać talerzyki.
0: O, portfel już płacze, bo ona pewnie kupi te talerze.
2: Ja chcę coś na talerzyku. Marcin teraz.
3: Dziś jest piątek, a jutro sobota. A jak sobota, to czeka robota. Może wprawię silikon w łazience, a potem zrobię żonie rumieńce.
2: Ulala!
0: Na ten silikon w łazience to stwierdzam, że ona prawdopodobnie czekała jakiś... Tak, w porywach 2 lata, ale co pół roku nie trzeba przypominać przecież.
2: Ale powiem ci, że słowo silikon i słowo żona w jednym rapsie jest niepokojące trochę też.
0: Każdy ma takie skojarzenia, jak mu się tam w głowie sklei.
2: Jesteście świetni. Sklej to też dobre słowo. Dobra, schodzimy. Wiktor Malibura za chwilę.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już w niedzielę, 23 sierpnia, Resi Capital zaprasza na kawowy rave w Quorum Tower. Poczuj klimat ikony Wrocławia i poznaj oferty specjalne. Zapisz się na dniotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie
8: niskie ceny. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
9: Legendarne modele, niezwykłe opowieści i ponad 500 zabytkowych pojazdów czekają na Ciebie podczas Moto Classic Wrocław. Wszystkie modele FSO Warszawy w jednym miejscu. Warszawa Jana Pawła II, jedyny na świecie prototyp 210 i ostatni wyprodukowany egzemplarz. Poza motoryzacją? Muzyka, food truck i strefa vintage i atrakcje dla całej rodziny. Moto Classic Wrocław 21-23 sierpnia. Zamek Topacz. Bilety online o 10 zł taniej na motoclassicwroclaw.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lato to najlepszy moment, by ruszyć po nowe doświadczenia. Po weekend za miastem, po spontaniczny wyjazd, po nową trasę, którą zapamiętasz na długo. BMW serii 3, BMW serii 4 Gran Coupé, BMW serii 5 Touring oraz BMW X3 są teraz dostępne od ręki w atrakcyjnych ofertach finansowania. Odwiedź salony BMW Sikora w Zielonej Górze, Lubinie, Opolu, Mikołowie i Bielsku Białej i wybierz dobry kierunek na to lato i na dłużej.
12: BMW. Radość z jazdy.
13: I po reklamie.
14: Let's get

0: SK.
1: Hity na czasie.
0: Na lato.
2: Aye.

0: Tak brzmi piątek w Radiu SK.
1: Za chwilę będzie brzmiał jeszcze lepiej, bo przed nami gorąca dwudziestka, więc wasze ulubione hity, które wybraliście na SK.pl.
0: Głosujcie na SK.pl, na kolejne oczywiście. Za chwilę Michał Sobkowski i gorąca dwudziestka, czyli kolejne notowania. My się słyszymy od poniedziałku w Sopotu wprost.
1: Dokładnie, będziemy też w okolicach Molo i w Operze Leśnej, więc mam nadzieję, że gdzieś na siebie wpadniemy. Uważajcie na siebie w weekend, bo ma być burzliwy i burzowy.
0: I do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Legendarne modele, niezwykłe opowieści i ponad 500 zabytkowych pojazdów czekają na Ciebie podczas Moto Classic Wrocław. Wszystkie modele FSO Warszawy w jednym miejscu. Warszawa Jana Pawła II, jedyny na świecie prototyp 210 i ostatni wyprodukowany egzemplarz. Poza motoryzacją? Muzyka, food truck i strefa vintage i atrakcje dla całej rodziny. Moto Classic Wrocław 21-23 sierpnia. Zamek Topacz.

0: bilety online o 10 zł taniej na motoclassicwroclaw.pl.
1: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin-Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
2: Cześć kochana, wyjeżdżasz na wakacje? A remont?
3: No właśnie dlatego. Torga Architects zaprojektowali wnętrze, polecili sprawdzonych wykonawców.
2: Ja wracam na gotowe. Brzmi jak luksus.
4: Dzisiaj luksusem jest spokój. Torga Architects. Projektujemy wnętrza i architekturę. Odwiedź nas w biurze Wrocław, ulica Kurkowa 28A lub na torga.pl.
5: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
6: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
7: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
5: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
6: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
7: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
8: Już w ten weekend dożynki gminne w Kobierzycach. Zagrają Lady Punk, Maleo Reggae Rockers i Jamal.
9: Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Piotr Kopeć, wójt gminy Kobierzyce.
10: Poznaj nowe pakiety serwisowe w BMW Sikora. Komfort i pełna ochrona twojego samochodu. Tylko teraz wyjątkowa oferta. Pakiet ochronny silnika z gwarancją lub refundacją napraw. Nawet do 14 tysięcy złotych. Wybierz ten lub poznaj pozostałe pakiety i umów się online na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2.

Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2.

0: www.mitbau.pl. Sponsorem programu był Impwar, właściciel salonu marki Bike we Wrocławiu, ulica Wilanowska 2. impwar.bike-auto.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit. Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
1: Siema, tu Kamil, ekipa SK Summer City. Zaczyna się piątek i mam dla Was propozycję, jak można spędzić ten weekend. Jeśli chodzi o nas, o naszą strefę, no to w sobotę lądujemy w Złotym Stoku, kopalni Złota. Będziemy tam od 10 do 15, a później od 18 do 21 będziemy na Tarczyńskim Arena przy okazji meczu Śląska-Wrocław z Widzewem Łódź. Emocje gwarantowane, no i dobra zabawa w naszej strefie też. A jeśli chodzi o inne rzeczy, no to na przykład giełda staroci na placu pod Iglicą startuje właśnie w sobotę. Warto sprawdzić ten temat i się wybrać, poszukać czegoś fajnego dla siebie.
0: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
2: Jest 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Katastrofa lotnicza w Wielkopolsce. Pod Lesznem w okolicach tamtejszego aeroklubu rozbił się szybowiec. Pilot zginął na miejscu. Do tragedii doszło po godzinie 16. Na miejscu trwa akcja służb. Uwaga na załamanie pogody. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i IMGW ostrzegają przed burzami i intensywnym deszczem. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia dla niemal całego kraju. O szczegółach piszemy na sk.pl. I jeszcze ceny paliw. W weekend za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,54. 98 7,36, no i za diesla 7,59.
3: SK Sport News.
2: Max Verstappen zostaje w zespole Red Bulla. Holender przedłużył kontrakt do 2030 roku. Austriacki team poinformował o tym tuż przed niedzielnym Grand Prix Holandii w Zandvoort. Verstappen dołączył do Red Bulla w 2016 roku. W tym czasie czterokrotnie został mistrzem świata. Rusza nowy sezon angielskiej Premier League. O 21:00 w Londynie mistrz kraju Arsenal podejmie Coventry. Najciekawszy mecz jednak w niedzielę: Newcastle kontra Liverpool. A już jutro starcia m.in. Hull z Manchesterem United i Brentfordu z Tottenhamem.
4: Verstappen!
5: 20 najpopularniejszych hitów w Polsce. W Polsce to jest gorąca 20.
2: Verstappen, ile razy mam ci powtarzać?
4: Czy wy Verstappen, że on już powinien pójść? Czy ty Verstappen, że już powinieneś pójść, naprawdę?
2: Już idę, na razie. Miłego programu.
4: Dziękuję uprzejmie, to dla słuchaczy życzenia.
2: Gorąca 20, no to wiesz.
4: A dziękuję, pan już wszystko powiedział. Dobra, to my już gramy w takim razie. Nie, no to jeszcze tylko powiem, co będzie za premiera, no na początek, bo oprócz tego, że 20 najfajniejszych numerów w ST, to wiadomo, ale będzie też premiera i to nie byle jaka, bo to niespodzianka od Sanach, tak naprawdę na chwilę przed finałem jej trasy koncertowej Sanach na stadionach, dokładnie za 2 tygodnie na PGE Narodowym. A w ogóle PGE ma zmienić nazwę. No, wiesz o tym? No.
2: Nie.
4: Na taki jeden polski...
2: Nie będzie stadion narodowy?
4: Nie będzie, tylko że zamiast tych pierwszych 3 literek będzie taki koncern paliwowy.
2: No. A, nie. Już, okay, no. Dobra.
4: Dobrze, PGE Narodowy za 2 tygodnie tam będzie sobie Sanach i postanowiła ona zrobić niespodziankę fanom, wydając właśnie numer zatytułowany Kapitan. I mówi o nim i pisze na mediach społecznościowych: niech wam rozświetla te ostatnie wakacyjne dni, tańczy, śpiewa i porywa w rejs ten kapitan szalony. Co ciekawe, to bardziej country niż szanty. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam, Sanach.

0: na 20 chwilę temu. Sad Girls, rzeczywiście smuteczek trochę. Bibi Rexha i David Guetta spadają z 10 na 20, a tutaj z 13 na 19. Gibbs, Ego i ostatni dzień lata. Czy to będzie ostatni festiwal tego lata? Chyba nie, ale największy z tych ostatnich. Na pewno top of the top Sopot festiwal. I mam dla was ostatnie już chyba zaproszenia na wtorek. Bardzo proszę, jeśli ktoś ma ochotę we wtorek podczas top of the top Sopot festiwal zobaczyć i usłyszeć naprawdę wielkie, topowe polskie gwiazdy, to ja się bardzo mocno polecam. To oczywiście jest opcja na to, żeby albo napisać SMS-a 664-402-302, albo chociażby za pomocą wiskowego Messengera. Wtorek to jest ten dzień z otwartą sceną, tam m.in. Aga Chylińska, Zalewski, Żabson, Smolik, którego bardzo sobie lubię i cenię. Będzie też m.in. walka o bursztynowy Słowik, a tam chociażby doskonale znani z anteny Eski Kuba i Kuba, czy Kasia Sienkiewicz. Mam nadzieję, że już was zachęciłem. To teraz wy mnie zachęćcie, żeby te bilety znalazły się u was. Sony Fodera i Becky Hill, to jest bardzo ładne połączenie i Say Something to jest numer, który premierowo gram wam w tym momencie. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A nie mówiłem?

Bez przerwy hity na czasie u nas. Alex Warren i Passenger to jest jedna z nowości dzisiaj. Druga z nowości przed chwilką. To było miejsce 18, a teraz 17. White 2115 i to coś. Pozycja numer 17. Dziś na zakończenie Maybelline New York Music Stories na błoniach PGE. Wciąż jeszcze PGE Narodowego. Pojawi się właśnie Wiser. To na pewno około 23. Będą też na przykład Bledka, która chyba już w tym momencie jest na scenie. Będą też modelki, których nowy numer zagram, obiecuję, do godziny 19 w gorącej 20 Radia SK. A wspominam o tym festiwalu, no bo oczywiście, że rozdawaliśmy wam

0: zaproszenia właśnie na ten festiwal. Teraz czas na świeżynkę, to jest topik i teraz mam takie ładne zdanie, które znalazłem i mam zamiar wam przeczytać. To będzie spotkanie melancholijnej muzyki tanecznej z indie popem i syntezatorami. Topik Lucky Ones, premierowo wam zagram.
1: Wszystkie hity zaczynają się w

0: Sienna Spyro i Great Expectation. To jest numer, który wylądował w dzisiejszej gorącej 20 Radia SK na 15 miejscu, a było na 18, więc bardzo ładnie w górę. Bardzo mniej ładnie w dół, z 14 na 16 chwil temu kilka David Guetta, Alok i oczywiście Styk Figur, czyli Run, Run, River. Krótka przerwa i wracamy do grania. Będzie spadek do srogi, bo z 3 na 14 Shakira, Burna Boy i Daj Daj za chwilę.
1: Gorąca 20.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Już w ten weekend dożynki gminne w Kobierzycach. Zagrają Lady Punk, Afromental i Sibul.
6: Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Piotr Kopeć, wójt gminy Kobierzyce.
7: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Euro.

0: bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Masz czas i ochotę na super wakacyjny wypad? Wybierz kierunek Ostrawa. Tuż za polską granicą czeka na Ciebie mnóstwo atrakcji. Industrialne, mega ciekawe techniczne zabytki jak kopalnie czy huta, super zoo, planetarium, centra naukowe i dużo atrakcji dla dzieciaków. Prawdziwy czeski klimat. Po prostu jedź, a luzy złapiesz od razu. Ostrawa to doskonały pomysł na wakacyjny wyjazd dla całej rodziny. Ostrawa, po co dalej?
2: Mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. W wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączanych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Już w niedzielę, 23 sierpnia, Resi Capital zaprasza na kawowy rave w Quorum Tower. Poczuj klimat ikony Wrocławia i poznaj oferty specjalne. Zapisz się na dniotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Legendarne modele, niezwykłe opowieści i ponad 500 zabytkowych pojazdów czekają na Ciebie podczas Moto Classic Wrocław. Wszystkie modele FSO Warszawy w jednym miejscu. Warszawa Jana Pawła II, jedyny na świecie prototyp 210 i ostatni wyprodukowany egzemplarz. Poza motoryzacją? Muzyka, food trucki, strefa vintage i atrakcje dla całej rodziny. Moto Classic Wrocław 21-23 sierpnia. Zamek Topacz. Bilety online o 10 zł taniej na motoclassicwroclaw.pl.
4: I po reklamie.

Music Stories, za pół godzinki mniej więcej byłbym mocno zdziwiony, gdyby teraz słuchał radia. Ale może słuchają, no. Włodarski jakiś czas temu na swoich socialach dał zdjęcie i napisał: raczej hiciki w drodze jak coś. No raczej tak, każdy twój ruch. Modelki, Włodarski, już teraz premierowo. Gorąca 20.

pięknie płynie ten numer przez gorącą 20 Radia SK. Zeszłotygodniowa nowość z miejsca 15. Dziś pozycja numer 13. Swedish House Mafia i Luckily Happiness is So Sad. Po sąsiedzku z numerem, który na ten moment ma najdłuższy staż na liście, bo po raz 11 z 9 na pozycji numer 12. Gibbs, Hukon i Ty Masz. Gorące.

0: Od zakończenia mundialu trochę już czasu upłynęło. Czyżby zaczęły wam się nudzić te numery związane z tym wydarzeniem? Shakira i Dajdaj bardzo mocno w dół na 14. Na 11 z 6 David Guetta, Andrea Bocelli, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA More Than a Game. Pozycja numer 11, wcześniej na 12 Gipsy Kukon. Ty masz za chwilę pierwsza dziesiątka i zaproszenie na Top of the Top Sopot Festival. Tak, wciąż do wzięcia zaproszenia na drugi dzień tego wydarzenia, na wtorek. A oprócz tego będzie Dawid Kwiatkowski. Margaret, a propos właśnie tej imprezy, bo oni w Sopocie zaśpiewają, będzie Sanach, Temple City, Sombr, Dawid Podsiadło, Zalia też między innymi. Zostańcie ze mną, zapraszam.
1: Gorąca dwudziestka. Radio SK. Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert tanie masz.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlenchargepl. Orlen z energią.
8: Wdech, wydech, rooftop. Bar na dachu we Wrocławiu już otwarty. Czynny cały tydzień. W każdą sobotę zaprasza na lekkie noce. Afrohausy na otwartym tarasie. Sprawdź na Facebooku. Legendarne modele, niezwykłe opowieści i ponad 500 zabytkowych pojazdów.

Classic Wrocław. Wszystkie modele FSO Warszawy w jednym miejscu. Warszawa Jana Pawła II. Jedyny na świecie prototyp 210. I ostatni wyprodukowany egzemplarz. Poza motoryzacją? Muzyka, food truck i strefa vintage i atrakcje dla całej rodziny. Moto Classic Wrocław 21-23 sierpnia. Zamek Topacz. Bilety online o 10 zł taniej na moto.

0: pasja życia. Tu każdy projekt nabiera życia. Pasmanteria Zaczarowany Guzik. Stoisko 1513, Alejka Niebieska. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Gotowa na powrót do szkoły?
4: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat idealny do wideolekcji.
3: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
5: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Radia SK.
1: Z nami ta dolna dziesiątka, w której mieliśmy dwie nowości. Wspomnijmy o nich oczywiście. Alex Warren Passenger melduje się, przyjechał na miejsce 18 ten pasażer. A z kolei Whiteshore 2115 z numerem To Coś to numer 17. Martin Garrix i Ed Sheeran Repeated po zanotowaniu, tak samo jak DJ Goya i Jason Derulo, czyli Michiko, dziś poza gorącą dwudziestką Radia SK. Jeden numer zachował swoją pozycję sprzed tygodnia. Czy to będzie numer jeden, to wyjaśni się na pewno do godziny 20. Kto dostanie zaproszenia na drugi dzień Top of the Top Sopot Festival, też się wyjaśni. Ja mogę od razu powiedzieć, że jest opcja tam spotkania ekipy Eski, bo będzie i Kasia Węsierska, i Hanczak, i Ola Kot, i Mati Fuczyło. Będzie Eskowy Kamper i będziemy stamtąd nadawać. Na Placu Zdrojowym będzie strefa Radia SK i we wtorek będzie karaoke, a w środę Silent Disco. Jak macie apkę Radia SK, to wchodzicie za free. No to są piękne rzeczy, które się będą działy podczas tego święta polskiej muzyki już w tym tygodniu, który się zbliża. Nie przedłużam, tylko gram jedną z artystek, która na tym festiwalu zaśpiewa. Zalia, Tylko Kochaj Mnie. Zeszłotygodniowa nowość z 10. Z 5. Na 10. Sorajka. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

To w zeszłym tygodniu też była nowość na miejscu 17, a dziś bardzo ładnie w górę na 9. Age i Ring My Bell, R&B. Tak, naprawdę. Wspominałem o tym, że mam bilety na Top of the Top Sopot Festival na wtorek, a w środę też tam się dzieje Opera Leśna w 4 aktach. Taki koncert i między innymi pojawi się tam Artur Rojek. Artur Rojek, który wydał numer Mirafiori, a to opowieść o lecie, wolności i potrzebie przerwania schematu. O tym, że przeszłość może być częścią naszej historii, ale nie musi być scenariuszem naszego życia. Podoba mi się takie podsumowanie. Artur, przepraszam, dla mnie pan Artur Rojek. Mirafiori w propozycjach.

0: Alan Walker i Ava Max z numerem Fate. Bez zmian w zeszłym tygodniu, pozycja numer 8, a to oznacza, że mamy tam na szczycie trochę zmian, bo to jedyny numer, który swoją zachowywał pozycję sprzed tygodnia. A miejsce 7 z 16, bardzo ładnie w górę, Dawid Kwiatkowski i Margaret, czyli gwiazdy Top of the Top Sopot Festival z numerem Później Ci Opowiem. Oni pojawią się pierwszego dnia podczas Top of the Pop, a ja miałem zaproszenie na dzień drugi, tam między innymi koncert i walka o bursztynowy Słowik. No i linia messengerowa, Eskowa, bardzo proszę.
1: Cześć, to Mateusz. Moje zgłoszenie ChatGPT nie tworzyło, ale chcę, aby od serducha było. Eski słucham od dzieciaka małego, ale nigdy nie dane było mi być na evencie patronowanym przez was do dnia dzisiejszego. Sopot od wielu lat tylko w TV oglądam,
0: no i on
1: na żywo
0: tak mówi,
1: przeżyć.
0: Mówi,

Zgłoszenie ChatGPT nie tworzyło, ale chcę, aby od serducha było. Eski słucham od dzieciaka małego, ale nigdy nie dane było mi być na evencie patronowanym przez was do dnia dzisiejszego. Sopot od wielu lat tylko w TV oglądam, no i on na żywo tak mówi, przeżyć mówi.

0: Jak najbardziej, Mateusz, są twoje.
1: Ekipą wieczorem.
0: Dobra, mów jeszcze, bo ktoś jeszcze się...
1: Tak. Złego słowika kipią.
0: Dobra, damy już spokój, ale Mateusz, wielkie dzięki za twój jakże piękny wiersz Mickiewicz-Bogdan. Wpisujecie w mój kalendarz pod takim hasłem, dobra? To Biro Mio i Fly High. To jest numer, który jest w propozycjach i który gram teraz. A Mateusz cieszę się zaproszeniami na Top of the Top Sopot Festival. Przypomnę, mocno aktywni będziemy w Sopocie właśnie w tych najbliższych dniach.

Za dwa tygodnie o tej porze to już wianki będą na głowach przed koncertem na PGE Narodowym. Z 7 na 6 Sanach, ITP i DD. A teraz największy skok dzisiaj z 19 na 5. Axwell i Bono, Whatever Turns You On.

0: Reklama.
1: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz czegoś wyjątkowego do swojego domu? Chcesz miło spędzić weekend z rodziną? Zapraszamy od 19 do 23 sierpnia na Święto Ceramiki z Manufakturą w Bolesławcu. Zapewniamy mnóstwo atrakcji dla dzieci, a dla dorosłych rabaty na ceramiczne zakupy do -50%. Dla wszystkich bezpłatne zwiedzanie fabryki i warsztaty ceramiczne, a na miejsce dotrzecie darmowym wolkobusem. Spotkajmy się na Gdańskiej 30 w Bolesławcu.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Legendarne modele, niezwykłe opowieści i ponad 500 zabytkowych pojazdów czekają na Ciebie podczas Moto Classic Wrocław. Wszystkie modele FSO Warszawy w jednym miejscu. Warszawa Jana Pawła II, jedyny na świecie prototyp 210 i ostatni wyprodukowany.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Masz czas i ochotę na super wakacyjny wypad? Wybierz kierunek Ostrawa. Tuż za polską granicą czeka na Ciebie mnóstwo atrakcji. Industrialne, mega ciekawe techniczne zabytki jak kopalnie czy huta, super zoo, planetarium, centra naukowe i dużo atrakcji dla dzieciaków. Prawdziwy czeski klimat. Po prostu jedź, a luz złapiesz od razu. Ostrawa to doskonały pomysł na wakacyjny wyjazd dla całej rodziny. Ostrawa. Po co dalej?
2: I po reklamie.

Nie największy, ale chyba najbardziej bolesny spadek, bo z pierwszego na czwarte, czyli poza pierwszą trójkę, Temper City i Self-Aware. Przed pierwszą trójką jeszcze sprawdzamy i testujemy raz jeszcze propozycję. On Tonight, Silver Bumpa.

0: On Tonight. W propozycjach do gorącej 20 Radio SK Simba Bampa. Teraz już tylko pierwsza trójka, tylko podium.
1: Gorąca 20. Gorąca 20 Radio SK.
2: Miejsce trzecie.
0: Z czwartego na trzecie. Łatwo Gang, Majko i Wszystkie Marzenia.

0: Wszystkie marzenia na miejscu trzecim. Gorąca 20 Radia SK teraz. Oczko wyżej.
1: Gorąca 20. Gorąca 20 Radia SK. Miejsce drugie.
0: Z 11. Somber, my body isn't ready.

0: Jak sam wspomina ten numer,
1: no ma już jakiś czas, ale tytuł jest zupełnie świeży. I ten numer chodził za nim, chodził, aż wziął i wyszedł. A teraz doszedł do szczytu gorącej 20. Radia SK. Dawid Podsiadło i Na Błysk na pierwszym. Na trzecim Wszystkie Marzenia, czyli Łatwo Gang i Majko. Z czwartego z 11 na drugie, czyli mocno, mocno w górę. Somber i My Body Isn't Ready. Ja wciąż żałuję, że nie byłem na Siget i nie widziałem go na żywo. Dawid Podsiadło, Na Błysk z drugiego na pierwsze. To jest najpopularniejszy numer nad Wisłą, Wartą, Odrą i wszystkimi innymi polskimi rzekami. Za chwilkę będzie SK Live Remix, czyli bardzo dobre taneczne granie. A my mam nadzieję, że słyszymy się wyjątkowo jutro po godzinie 9. A co? Michu Sapkowski. Wielkie dzięki, cześć.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
10: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
9: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
11: Oraz masy dobrej energii.
12: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
13: Partnerem SK Summer City jest Renault Navrod z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Navrod.renault.pl.
14: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. Już teraz w Biedronce czeka na ciebie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Od czwartku do soboty wybrane artykuły.

0: Najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel apartamentu w Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.
5: Siema, tu Kamil, ekipa SK Summer City. Jak mija Wam ten początek weekendu? Jeżeli nie macie planów na dalszą jego część, no to zapraszam w niedzielę do naszej strefy poza Wrocław. Będziemy w Środzie Śląskiej w Ośrodku Sportu i Rekreacji od 11 do 16. Tam będziemy się bawić przy muzyce w takim właśnie rekreacyjnym stylu. No a później w Kobierzycach Dożynki od 17 do 20. Tutaj zabawa też gwarantowana w takim fajnym, troszkę wiejskim stylu. No a jeżeli chodzi o inne rzeczy, jeżeli chcecie zostać we Wrocławiu, no to baciatowa integracja w ramach potańcówki na dachu dominikańskim. To też w niedzielę do sprawdzenia.
4: Sponsorem programu jest właściciel apartamentu w Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju. apartamenty.białykamień.com.
6: To jest SK Live Remix.

0: Ze hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: TEB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: I po reklamie.
8: To jest SK Live.

0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu.
5: Siema, tu Kamil, ekipa SK Summer City. Zaczyna się piątek i mam dla Was propozycję, jak można spędzić ten weekend. Jeśli chodzi o nas, o naszą strefę, no to w sobotę lądujemy w Złotym Stoku, kopalni Złota. Będziemy tam od 10 do 15, a później od 18 do 21 będziemy na Tarczyńskim Arena przy okazji meczu Śląska-Wrocław z Widzewem Łódź. Emocje gwarantowane, no i dobra zabawa w naszej strefie też, a jeśli chodzi o inne rzeczy, no to na przykład Giełda Staroci na placu pod Iglicą startuje właśnie w sobotę. Warto sprawdzić ten temat i się wybrać, poszukać czegoś fajnego dla siebie.
4: Sponsorem programu jest Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, oferujący studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.
6: To jest SK Live Remix. Escalive Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czas.

0: To jest SK Live Remix.
1: SK Live Remix.
2: These hits never stop.
1: Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
3: Reklama.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
4: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix.

0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel apartamentu w Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.
5: Siema, tu Kamil, ekipa SK Summer City. Jak mija wam ten początek weekendu? Jeżeli nie macie planów na dalszą jego część, no to zapraszam w niedzielę do naszej strefy poza Wrocław. Będziemy w Środzie Śląskiej w Ośrodku Sportu i Rekreacji od 11 do 16. Tam będziemy się bawić przy muzyce w takim właśnie rekreacyjnym stylu. No a później w Kobierzycach Dożynki od 17 do 20. Tutaj zabawa też gwarantowana w takim fajnym, troszkę wiejskim stylu. No a jeżeli chodzi o inne rzeczy, jeżeli chcecie zostać we Wrocławiu, no to baciatowa integracja w ramach potańcówki na dachu dominikańskim. To też w niedzielę do sprawdzenia.
4: Sponsorem programu jest właściciel apartamentu w Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju. apartamenty.białykamień.com.
0: To jest SK Live Remix.

0: Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie. Escalive Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
1: You're all for all the best.

episode of A State of Trance. Escalade Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalade Remix. Lost Frequencies.

0: Moshi, moshi.
1: Moshi, moshi.